0: K2 Łódź.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
6: Dzień dobry, jest to 8 września, wtorek. Andrzej Pinkowski, witajcie o poranku. Imieninowe życzenia przyjmują Radosław, Maria oraz Adrianna. Mamy także ciekawe święta w kalendarzu, m.in. Dzień Marzyciela, a także Dzień Dobrych Wiadomości. Mam te pogodowe. Dzisiaj w Łodzi będzie nawet około 27 stopni. Takie wyniki po południu. Wcześniej też z przejaśnieniami, no i bez opadów w deszczu. Ciśnienie lekko spada, a wiatr pozostaje umiarkowany.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
7: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Polska podarowała myśliwce po rosyjskim ataku na Ukrainę. RCB wysłało alerty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Te zostały jednak już odwołane. Zagrożenia w Polsce nie ma. Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi. Rannych zostało co najmniej 6 osób. Uszkodzone są budynki mieszkalne i szkoła, a pod gruzami mogą być uwięzieni ludzie. Proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. W Warszawie ruszyła sprawa dotycząca odpalenia przez niego granatnika w budynku Komendy Głównej Policji. Szymczyk początkowo był w tej sprawie pokrzywdzonym. Później prokurator postawił mu zarzuty. O szczegółach Mateusz Chłystun.
8: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Rzucił jedynie krótko, że wszystko powiedział na rozprawie. Dziennikarze nie mogli w niej uczestniczyć, bo decyzją sądu proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd tłumaczy to m.in. sytuacją bezpieczeństwa kraju. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika. Za pierwszy z zarzutów grozi mu nawet do 8 lat więzienia, za drugi do 5 lat.
7: Rekrutacja na krakowskich uczelniach dobiega końca. Większość kierunków jest już zapełniona. To jednak nie koniec. Na części uczelni wciąż trwają zapisy. Są też kierunki, na których zostały ostatnie wolne miejsca.
9: W tym momencie jesteśmy już na takim etapie rekrutacji, że prowadzimy tylko oczywiście nabory uzupełniające na tych studiach, na których pozostały jeszcze wolne miejsca. Znajdziemy takie studia zarówno w grupie studiów pierwszego stopnia jednolitych magisterskich, natomiast tu ich będzie zdecydowanie mniej.
7: Szczegółowe harmonogramy i listy wolnych miejsc można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.
1: SK2 Sport.
7: Ćwierćfinał US Open nie dla Igi Świątek. Polka przegrała z Qin Wenzhen 6-7-3-6. Świątek świetnie zaczęła mecz, prowadziła 5-0 i miała piłki setowe. Chinka odwróciła losy spotkania i wygrała 7 gemów z rzędu. To pierwszy od 5 lat sezon, w którym Świątek nie zdobędzie wielkoszlemowego tytułu. Błysk Polaków grających w Turcji. Kacper Kozłowski i Kacper Tobiasz bohaterami Gaziantep. Kozłowski strzelił 2 gole, Tobiasz obronił rzut karny. Ich drużyna wygrała 4-2 z Göztepe.
3: Piękny dzień nam się rozpoczyna, to jest wtorek, 2,5 minuty po godzinie 6:00. Piękny dzień, dlatego że dzisiaj na przykład mamy Dzień Marzyciela. Jeżeli marzycie o czymś najlepszym, to mamy najlepsze polskie hity, 100% polskich hitów, tylko w Radiu SK2. Tak więc już zaczynamy, gramy. Na początek pani Sanach. Ostatnio Grzegorz Brampuł powiedział, że bardzo lubi panią Sanach. No to z dedykacją dla wszystkich Grzegorzu.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
3: Ale nie tylko.

0: No właśnie, pospałoby się jeszcze troszkę, tym bardziej, że dopiero po 6:10, ale nie, moi drodzy, bo to będzie naprawdę bardzo dobry dzień, bardzo słoneczny w wielu punktach i częściach kraju, tak więc no, korzystajmy z niego. Im wcześniej wstaniecie, tym więcej tego dnia dla was będzie. 6:10, patrzymy sobie w kalendarz, co też to dzisiaj nam przynosi ten kartkowy skurczybyk. No i mamy 8 dzień września, wtorek, imieniny Radosław, Maria, Adrianna, Adrian, Marianna, Alan, Adam, Zenon, Adriana, Sergiusz, Teofil, Nestor, Eusebiusz, Radosława, Serafina, Wiola i Amon. No to wszystkiego dobrego dla wszystkich Amonów i każdego kolejnego solenizanta. Mamy też dzisiaj Dzień Marzyciela, o czym mówiłem. Mamy też Dzień Dobrych Wiadomości. To jest bardzo ciekawy dzień, moi drodzy. Tak się zastanawiałem, co ja wam dobrego powiem. No i dzisiaj u mnie będą same smakowite kąski. Tak więc do godziny 9:00 dużo dobrego na antenie Radia SK2, ale chciałbym też dużo dobrego od was usłyszeć. 7268268826 albo Messenger, tam można pisać, tam można się nagrywać, można wysłać też do mnie SMS-y, a dlaczegoż by nie. Dzisiaj zbieram same dobre informacje. Jeżeli chcecie coś dobrego przekazać światu, no to antena jest wasza. 7268268826, Messenger, SMS-y, wszystko do waszej dyspozycji. Dobre wiadomości dzisiaj w Radiu SK2, mile widziane.
1: SK2.
0: Linia odblokowana, czekam na telefony, czekam na SMS-y, czekam na głosóweczki i na wszystko, co wam dobrego przyjdzie do głowy.

0: Oj, stało się. Dużo się dzieje w waszym życiu i dużo dobrego. Na przykład Ela napisała do mnie przed chwilą na Messengerze: dobrą dla mnie wiadomością jest to, że lecę z mężem w piątek do Grecji na urlop, ale również z ostatnich wiadomości jest to, że ty, Jarząbku, wróciłeś z urlopu, od razu lepiej się słucha radia. Pozdrawiam z Dublina, Ela i Rafał. Pozdrawiam również bardzo serdecznie. O, jak mi się zaczerwieniły policzki. Byłoby to widać, gdyby nie to futro na twarzy. Mam też głosóweczkę od Damiana. Halo, halo, odbieram głosóweczkę.
1: Dobry i słodki Jim Mute jest głos Jarząbka. Oraz tego też zacnego, znanego na W.
0: O, ludzie, co tu się dzieje? Dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, moi drodzy. Dzień dobroci, dzień wszystkiego dobrego, a nie dzień Jarząbka. SK2. Chociaż muszę przyznać, że ja też jestem dobry.

0: energetyczny, taki, żeby się obudzić. No i właśnie z tym obudzeniem i pobudzeniem jest problem. Przeglądamy sobie dzisiejsze gazety. Super Express donosi, że Prawo i Sprawiedliwość ma plan na zwycięstwo. Ten plan przedstawił prezes Jarosław Kaczyński, który tłumaczy, że jego partia znów zdobędzie serca Polaków. Jak mówi prezes Kaczyński, jesteśmy właściwie jedyną demokratyczną formacją w Polsce, przekonywał prezes PiS. Musimy się właściwie dzisiaj obudzić. No i problem będzie z tym obudzeniem, jeżeli ktoś na przykład w partii pana Kaczyńskiego jest śpiochem, ale spokojnie, pan Jarosław już wie, jak odróżnić śpiocha od nieśpiocha.
1: Samce mogą się odwracać i tak chrumkać.
0: SK2. Prawdopodobnie, przyznajcie się, odwracamy się na drugi bok i chrumkamy. SK2.

0: na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
2: Rodzina jest najważniejsza, prawda? A jeśli chrzciny, komunia czy urodziny, to takie, które wszyscy zapamiętają. W restauracji La Vivenda w Uniejowie zadbamy o każdy szczegół. Od eleganckiej aranżacji sali i wyjątkowego menu po komfortowe noclegi dla twoich gości. Najpiękniejsze uroczystości to te, podczas których możesz być po prostu z najbliższymi. Ty dajesz pomysł i świętujesz. My zajmujemy się resztą. Zarezerwuj termin swojej uroczystości w restauracji La Vivenda w Uniejowie. Już teraz wejdź na lawendowetermy.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
9: Na razie na łódzkich ulicach jeszcze bez dużych korków i utrudnień. Pewnie się to zmieni mniej więcej za godzinę. Dzisiaj w Łodzi ładna pogoda. W najcieplejszej chwili ma być nawet około 27 stopni. To po południu rozpogodzenia w całym mieście. Te wakacyjne temperatury jeszcze z nami pozostaną. W środę ma być około 28 kresek. Od czwartku, no tutaj znaczne ochłodzenie. Temperatura spadnie nawet 10 stopni. No i taka 18 właśnie w czwartek.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
10: Zbliża się 6.30. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ogromny pożar w Wilkowie pod Złotoryją. Płonie skład opon, ten sam, który spłonął 3 lata temu. Z ogniem walczy około 30 zastępów straży pożarnej. Do tematu będziemy wracać. Tragiczny finał poszukiwań 27-letniego Polaka w słowackich Tatrach. Ciało turysty odnaleziono w północnej ścianie małego lodowego szczytu. Mężczyzna wyszedł w góry w niedzielę rano, później nie było z nim kontaktu. W poszukiwaniach uczestniczyli ratownicy, śmigłowiec, drony i psy ratownicze. Roboty wyszły na ulicę Warszawy. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się około 30 humanoidalnych robotów. To pokaz rozwoju robotyki. Ma też zwrócić uwagę na wyzwania, jakie niesie szybko rozwijająca się technologia.

Tańczyć nie będziemy, bierzemy ściereczkę i bierzemy odkurzacz, bo to już pierwszy dzisiaj kącik odkurzający. Czyli taka sprawa, że przypominamy sobie, co się wydarzyło tego dnia, no ale nie tego roku oczywiście, na świecie, czyli wracamy do starych newsów, odkurzamy je i serwujemy wam na nowo. Proszę bardzo, kilkaset jamników za swoimi właścicielami przeszło w niedzielę przez Kraków w 19. Marszu Jamników. W konkursie najdłuższego zwyciężył krakowianin Nadim o długości 82,5 cm, pisał portal WP.pl 8 września 2013 roku. No to był najdłuższy jamnik, 82,5 cm. Inne jamniki były dużo krótsze. Może dlatego, że było zimno?

0: Wybaczam. Wybaczam, mój drogi. Wybaczam ci wszystko oczywiście. 12 minut do godziny 7. Już mamy, moi drodzy, 6:47. Gdyby ktoś się skołował tym, co powiedziałem przed chwilą, to już tłumaczę. No i odbieram cały czas telefony i wiadomości od was w temacie tych dobrych wiadomości. Jeżeli macie coś dobrego dzisiaj do przekazania światu, to zapraszam. 7268 26 826 albo Messenger. Może spotkało was to dobrego, to też można się tym pochwalić, tak jak nasza słuchaczka.
1: Mnie dzisiaj rano spotkała bardzo dobra herbatka z dzikiej róży, którą zrobił mi mąż.
0: O, jak ci dobrze, o, jak ci dobrze, ale uważaj, bo jak mąż coś robi z samego rana, jeszcze przed 7, to on czegoś chce. No cwaniak, czegoś musi chcieć, no. SK2. Pytanie tylko czego? 7268 26 826 albo Messenger. Dzień dobrych wiadomości dzisiaj, czyli dobre wiadomości dzisiaj w Radiu SK2, oczywiście mile widziane. Pochwalcie się czymś dobrym.

0: No i po co komu tyle kasy, no? Gdzie ją schować, gdzie ją włożyć, prawda? NA Kamień z emisem Love na 4 minuty. Do godziny 7, punktualnie o 7 newsy w Radiu SK2, a w tych newsach będzie też coś dla grzybiarzy. No i właśnie, ja też mam coś dla grzybiarzy. Wyjdę trochę przed szerach, bo kiedy pojawią się grzyby? No otóż eksperci od grzybów mówią, że pierwsze grzyby mogą się pojawić już 1 do 2 dni po deszczu. Ale ten czas zależy od wilgotności gleby, temperatury i gatunku grzyba. Ja się z ekspertami troszkę nie zgodzę, moi drodzy, absolutnie, że nie, bo na przykład u mnie prawdziwki pojawiają się przy odpowiedniej wilgotności ścian na wiosnę.
1: SK2. SK2. Tylko polskie hity.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
16: Wjeżdżamy teraz na Łódzkie ulice. Ruch robi się coraz większy, między innymi zwalniamy na zachodnie, jadące w kierunku centrum Łodzi. Zwalniamy także przed Kopcińskiego na Narutowicza. Przypominam o trwających remontach na Bołutach, między innymi na ulicy Północnej, jak i na Franciszkańskiej. Droga zamknięta między Wojska Polskiego a ulicą Północną. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 27 stopni, więc bardzo przyjemne temperatury. Ciśnienie może dosyć mocno spadać, więc ewentualnie gorsze samopoczucie można zgonić na pogodę.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
17: Jest 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Niespokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny temu otrzymali drugi już dzisiaj alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wcześniejsze ostrzeżenie, które wydano po 4 rano, było odwołane. Tę sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa.
18: Tak jest, dzień dobry. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tym alercie podkreśla, że w przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. Także na lotniczych radarach widać, że niebo nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem jest zamknięte dla cywilnych samolotów. Kilka godzin temu, gdy wydany był pierwszy alert, nasze myśliwce były wspierane przez samolot cysternę NATO, który teraz powrócił już jednak do bazy w Holandii.
17: A to wszystko przez rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne na Kijów. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Teraz z użyciem dronów atakowana jest m.in. zachodnia Ukraina. Pożar składowiska opon w Wilkowie koło Złotoryi na Dolnym Śląsku. Ogień wybuchł wczoraj wieczorem. Z pożarem walczy około 30 zastępów straży pożarnej. Strażacy prowadzą akcję na zmianę. Gaszenie składowiska wciąż trwa.
19: Prowadzimy teraz działania, które mają za zadanie nie dopuścić się do rozprzestrzenienia tego pożaru na pozostałe części tych opon. Czekamy na ciężki sprzęt typu koparka i będziemy to przerzucać i przelewać tak, żeby ten pożar nam się ugasił.
17: Mówi Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. Płonące opony powodują duże zadymienie. Strażacy apelują, żeby zamknąć okna i unikać wychodzenia na zewnątrz. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Jest to samo składowisko, które płonęło już 3 lata temu. Tamta akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Jesienny wysyp grzybów dopiero przed nami. Już teraz można jednak znaleźć sporo ładnych okazów. Na grzybowy boom trzeba jednak jeszcze poczekać. Potrzeba więcej deszczu i ciepłych nocy.
0: SK2 Sport.
17: Bolesna porażka Igi Świątek w US Open. Polkę w 1/8 finału zatrzymała Qin Wenzhen. Świątek świetnie zaczęła mecz, prowadziła 5-0. Później Chinka wygrała 7 gemów z rzędu. Drugi set także padł jej łupem. Jen wygrała 6-3. Świątek straci szansę na kolejny wielkoszlemowy tytuł, a w rankingu spadnie na 9 miejsce. Dwa remisy na zakończenie kolejki ekstraklasy. Wieczysta Kraków zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Pogoni Szczecin z Wisłą Płock.
6: No i mamy już prawie 3 minuty po godzinie 7. Dzisiaj w kalendarzu również dzień alfabetyzacji, czyli uczymy się alfabetu na przykładzie 100% polskich najlepszych hitów. My mamy te hity w obfitości od A do Z.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: A początek tej godziny sponsorują trzy literki O, N i A. 3 minuty po godzinie 7. Jarząbek, kłaniam się bardzo, bardzo nisko, na tyle, na ile mi brzuch pozwala.

0: bez końca.
1: Czy ktoś jest tym zdziwiony? Bo ja nie. Ja nie jestem zdziwiony absolutnie tym, że Oskar Sims w kawałku Bez końca okupuje pierwsze miejsce naszej polskiej gorącej dwudziestki. Tak jest, moi drodzy, to jest numer jeden ostatniego notowania, a kto będzie numerem jeden kolejnego notowania, które już w piątek po 18, to jak zawsze oczywiście wszystko w waszych rękach i klawiaturach. sk2.pl. Cały czas macie czas na to, żeby wejść na naszą stronę, no i zagłosować. Jeżeli wam się któryś kawałek podoba, to dajecie plusa, jeżeli nie podoba, to dajecie minusa. Ja jestem bardzo zadowolony, że mój ulubiony utwór Tańczę od męskiego grania jest cały czas w czołówce, czyli numerem dwa jest on. Być może jeszcze wskoczy na miejsce pierwsze, dlaczego by nie. No a na razie na samym dole BRO, Bledka, Kuba i Kuba, ale to się oczywiście wszystko może zmienić. Ostatni będą pierwsimi, pierwsi mogą być ostatnimi. No i drodzy, to wy jesteście wyrocznią. SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie, a kolejne notowanie w piątek po 18. SK

0: Ależ to było dobre. Grzegorz Chyży na 18 minut po godzinie 7. Dobra wiadomość jest też taka, że takich hitów mamy dużo więcej. 100% polskiej muzyki tylko u nas w Radiu SK2. No i dzień dobrych wiadomości oczywiście. Jeżeli macie jakąś dobrą wiadomość, którą chcecie się podzielić, to zapraszam. 726-826-826. Nasza sekretarka przyjmuje takie dobre wiadomości. Jest też Messenger, gdzie można pisać albo nagrywać głosówki. Oto odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, czy coś dobrego się komuś przydarzyło?
1: Dzień dobry. Ja chciałam się pochwalić, że mój wnuk zdał studia na piątkę.
0: No brawo, czyli obrona jak najbardziej udana. W ogóle ci studenci to są, zauważcie, bardzo porządni ludzie. Tak, wszyscy bronią magistra, ale żaden go jeszcze nie zaatakował. SK2. Ze złych wiadomości zła jest taka, że pani wnuk niestety ministrem nie zostanie, bo minister sobie wykształcenie wymyśla.

0: i od dawna to wiem.
1: 25 po siódmej. No, mówiliśmy o tym już w newsach, więc tylko przypomnę, że ruszył proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka w związku z wybuchem granatnika w Komendzie Głównej Policji. Pamiętacie tą wielką aferę, kiedy to budynek został w jakiejś części tam zniszczony, bo granatnik się przez przypadek w pokoju odpalił. No i ciekawą linię obrony wtedy przyjął komendant. Mówiono wtedy, że no, to był głośnik, że to wyglądało jak głośnik, że to miał nie być granatnik, tylko z tego miała płynąć muzyka, prawda? No nikt nie dał temu wiary wtedy, bo popełniono jeden błąd. Mówiono, że to jest głośnik, a powinno się powiedzieć, i to radzę panu komendantowi, żeby tak się teraz tłumaczył przed sądem, że to jednak nie był głośnik, tylko no nie wiem, no boombox.
2: SK2.

0: Reklama.
1: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
14: I wjeżdżamy teraz na drogi w Łodzi, a samochodów więcej, m.in. przy parku Źródliska na Alei Piłsudskiego. Również Aleja Palki się przytyka. Dzisiaj będzie ciepło, no o ile nawet nie upalnie w słońcu. 27 stopni w najcieplejszej chwili dnia w Łodzi, no i z przejaśnieniami jak najbardziej. Jutro jeszcze te wyższe temperatury z nami pozostaną, choć pojawią się chmury nad miastem, no i może nawet pokapać. A od czwartku przyjdzie ochłodzenie, temperatura spadnie nawet około 10 stopni, a nocą zaledwie 8.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
15: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eskin 2. Bartosz Bochańczak odwołany z funkcji prezesa Krakowskiej Konfederacji. Powodem jest brak wymaganej liczby podpisów pod listą poparcia. Bez nich nie może kandydować na prezydenta Krakowa. Wielka akcja portugalskiej policji przeciwko narkotykowym gangom. Funkcjonariusze rozbili dwie grupy zajmujące się produkcją i przemytem narkotyków. Przejęli majątek przestępców wart 15 milionów euro. Jedną z grup śledczy obserwowali od ponad roku. Kolejowy remont utrudni życie pasażerom. Od poniedziałku pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów. Zastąpią je autobusy. Część składów pojedzie objazdem przez Koszalin. To kolejny etap remontu linii, a prace mają poprawić bezpieczeństwo i skrócić czas przejazdu.

Jak to, co tutaj robię? Ja robię to, co umiem najlepiej, czyli się cofam. Cofam się w czasie. Moi drodzy, kolejny kącik odkurzający w Radiu SK 2. Czas rozpocząć. Wracamy do tego, co działo się 8 września, ale nie tego roku, bo roku 2010, 16 lat temu. Kącik odkurzający, czas zacząć, czyli odkurzyłem dla was newsika sprzed 16 lat i czytamy sobie tak. Straż miejską można wezwać SMS-em. Ruszają testy nowego sposobu powiadomienia o napadzie, dewastacji lub kradzieży w stołecznej komunikacji miejskiej. Patrol Straży Miejskiej będzie można wezwać za pomocą SMS-a. Pisało Życie Warszawy 8 września 2010 roku. Z perspektywy czasu powiem, że to bardzo ryzykowne rozwiązanie, bo wiecie, jak to jest na przykład z tymi słownikami w telefonach, prawda? Chcesz napisać do strażników: biją mnie w tramwaju, a autokorekta zmieni na piją ze mną w tramwaju i cyk, mandacik leci do ciebie. SK2.

Lanbery na 11 minut do godziny 8 w Radiu SK2. Teraz przenosimy się za ocean. Donald Trump znów daje sobie znać w internecie. Amerykański prezydent chyba troszkę ostatnio się nudził, więc zaczął wrzucać na swoje sociale wpisy. No i w jednym wpisie opublikował mapę Ameryki Północnej, niemal całkowicie pokrytą amerykańską flagą, czyli razem z Kanadą i Grenlandią. W innym pokazał nagranie sztucznej inteligencji, na której uderza premiera Kanady kijem hokejowym, a w kolejnym wpisie prezydent USA zamieścił również grafikę z podpisem Księżyc jest nasz. No, to już wiadomo, skąd on bierze te wszystkie pomysły.

0: Dzisiaj o 16.20 powiem wam, czym różni się kawa od herbaty, tak więc już was do tego zachęcam, żebyście sobie wtedy Radio SK2 włączyli. Natomiast no, po godzinie 8, a do 8 już mamy tylko 5 minut, gramy w Państwa Miasta. No i już w tej chwili można się zgłaszać do zabawy. 726-826-826, numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y od was. Jest też Messenger, na którym też można coś do mnie napisać. No właśnie, coś. Nie coś, tylko coś konkretnego. A dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie, z czym oprócz cukru można wypić herbatę?
1: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: O, ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
13: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
14: A w tym zestawie...
15: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
16: To będzie dla mnie zaszczyt.
17: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
18: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
19: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Prukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
8: I wjeżdżamy teraz znowu na łódzkie drogi, gdzie niestety w paru miejscach noga z gazu. Na Polesiu Konstantynowska Legionów się korkują przed Aleją Włókniarzy. Trwają także remonty, chociażby na ulicy Żgowskiej. Droga zamknięta dla ruchu między Dąbrowskiego a Bednarską. No, czy także przypominam o remoncie na Alei Palki. Dzisiaj w Łodzi temperatury wakacyjne, no bo będzie w najcieplejszej chwili około 27 stopni. Ładna pogoda z przejaśnieniami. Korzystajmy.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.pl.
9: Minęła 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Alert RCB odwołany na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ostrzeżenia wysyłano dziś dwukrotnie. W powietrze poderwano też polskie myśliwce. To reakcja na rosyjski atak na Ukrainę. Na Kijów spadły pociski balistyczne. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Rosja wznowiła ataki na stolicę Ukrainy po kilkudniowej przerwie. Łączymy się z Kijowem, tam jest nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
10: Kolejny zmasowany atak na ukraińską stolicę. Rosjanie zaatakowali Kijów najpierw reaktywnymi dronami. Ten atak trwał od wczorajszego wieczoru do późnej nocy, no a po 12 na Kijów nadleciały pociski balistyczne. To rakiety Cyrkon, to także rakiety innego rodzaju. Niestety Rosjanie wracają do tej swojej praktyki takich permanentnych ostrzałów i tak jak to było wcześniej, alarm przeciwlotniczy faktycznie bez przerwy brzmi w ukraińskiej stolicy.
9: Proces trzech policjantów w sprawie śmierci 14-latki w Andrychowie. Funkcjonariusze odpowiadają za niedopełnienie obowiązków i narażenie życia dziecka. Dziewczynka zmarła z wyziębienia jesienią 2023 roku w centrum miasta. Wśród oskarżonych jest były komendant policji w Andrychowie Sławomir P.
11: Mając wiedzę o okolicznościach zaginięcia małoletniej, świadczących o istnieniu realnego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia, pomimo dysponowania siłami i środkami pełniących służbę w komisariacie funkcjonariuszy, nie skierował żadnego patrolu do obsługi zdarzenia, ani też nie podjął żadnych innych czynności zmierzających do odnalezienia pokrzywdzonej.
9: Mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Kierowcy płacą i płaczą. Ceny paliw wciąż rosną. Na obniżki na razie się nie zanosi. Benzyna 95 kosztuje już w wielu miejscach niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 9 zł i to czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
12: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł, także bardzo dużo.
13: 20-30 kilometrów, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tą i z powrotem.
9: Analitycy przewidują, że olej napędowy barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu.
0: SK2 Sport.
9: Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek hit. Real Madryt zagra z Interem Mediolan i Piotrem Zielińskim w składzie. Emocji nie zabraknie też w Porto. Mistrz Portugalii podejmie Manchester City, a mecz poprowadzi Szymon Marciniak. W Polsce trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Polki debiutują w turnieju. Na początek pokonały Argentynę 3-0. Dziś o 18:00 zagrają z Meksykiem, a zwycięstwo może dać im awans do fazy pucharowej.
14: A na zegarach mam już 3,5 minuty po godzinie 8. Dzisiaj mamy Dzień Marzyciela i to w zasadzie jest dzień każdego z nas, moi drodzy. Tak jest, no bo ile to razy byłeś u szefa i prosiłeś o podwyżkę, a on ci na to... Ha!

Serwis sobie płynie przez Polskę, sprawdzałem ostatnio, jest jeszcze, no i jeszcze pewnie z nami zostanie, bo deszcze się zbliżają, więc troszkę tej Wisły przybędzie. 11 minut po godzinie 8. Historia ze Szczecina, a raczej z okolic Szczecina. Para wyrzuciła komodę z 42 tysiącami euro, ale odzyskała pieniądze. Tak jest finał. Para z Warzymic koło Szczecina przez pomyłkę wyrzuciła do śmieci komodę, w której znajdowały się pieniądze, prawda? Ich oszczędności życia, 42 tysiące euro. Zatrudnili nawet prywatnego detektywa, który później zaczął śledzić tę komodę, żeby ją gdzieś znaleźć, i szukali po wysypiskach, jeździli, gdzie ta komoda teraz się znajduje. Na szczęście ją znaleźli. Okazało się, że rzeczywiście w tej starej, wyrzuconej komodzie krył się skarb, 42 tysiące euro. No u mnie to by nie przeszło, prawda? Bo u mnie papierki leżą nie wy,

0: Bardzo fajny teledysk do tego kawałka można sobie znaleźć w sieci, taki bardzo wakacyjny. Wakacje się już skończyły, moi drodzy, ale spokojnie, bo my prezenty rozdajemy przez cały rok.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Wystarczy tylko dobrze odpowiadać, a dzisiaj zmierzą się ze sobą Kuba i Sylwek. Dzień dobry, panowie.
4: Dzień dobry, cześć.
5: Cześć.
0: Dobra, mamy dwa razy cześć, dwa razy dzień dobry. Ja tylko przypomnę zasady, żeby nie było, bo może ktoś pierwszy raz nas słucha. Zasady są takie, że mam koło, na kole są literki i ja później wylosuję dla was po literce, panowie. A wy następnie podajecie odpowiedzi w danych kategoriach, które zaczynają się na tę literę. Muszą się zaczynać na tę literę. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej. Jeżeli wylosujecie sobie jokera z koła, no to sami dla siebie wybieracie wtedy literę. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia o wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
5: Tak, jasne.
0: Dobra, Kuba dzisiaj jako pierwszy odpowiada. W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. No. Ojej, prawie joker, ale nie joker. Literka N. N, jak na. Można sobie podśpiewywać, prawda, jak się idzie wesoło, raźnym krokiem do pracy. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobra, uwaga, no to w takim razie na literkę N lub N potrzebuje, Kuba, od ciebie państwo.
5: Norwegia.
0: Miasto.
5: Neapol.
0: Znana postać.
5: Znana postać. Napoleon.
0: Roślina.
5: Roślina. Narcyz.
0: Nagietek, jakbyś na przykład, albo narcyz, jakbyś szybciej powiedział, to bym to zaliczył, ale już było po czasie, licznik wskazał zero. A i ten Napoleon, tak blisko, tak blisko. No przecież oczywiście, że Napoleon. Trzy punkty, Kuba, dla ciebie. Trzy punkty to jest całkiem nieźle, bo Sylwek, zdarzały się takie sytuacje, że ktoś wykrzaczył się już na pierwszym pytaniu. Zobaczymy, jak to będzie z tobą.
4: Dobra.
0: Dobra, to próbujemy. W prawo czy w lewo dla ciebie kręcimy?
4: A niech będzie w lewo.
0: A niech będzie, proszę cię bardzo. Oj, prawie joker. Prawie joker, ale też nie. Po drugiej stronie jokera literka M jak mama. M jak mama. Sylwek, gotowy?
4: Gotowy.
0: To poproszę na literkę M od ciebie państwo.
4: Mołdawia.
0: Miasto.
4: Monachium.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: M jak miłość.
0: Imię.
4: Marta.
0: Roślina.
4: Mak.
0: Potrawa.
4: Makowiec.

0: gdyby George Clooney znał język polski, to pewnie to właśnie zaśpiewałby swojej żonie, żonie Amal, bo właśnie George Clooney i Amal Clooney udali się, żeby znowu wziąć ślub, powtórnie, jakby odnowić swoją przysięgę małżeńską, o tym pisze dzisiaj kolorowa prasa, no ale to nie jest tak, że oni udali się gdziekolwiek, byle gdzie, prawda? Nie, moi drodzy, oni udali się do Wenecji. Tam to 12 lat temu ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, no i po 12 latach wracają do Wenecji, żeby te przyrzeczenie odnowić. Ja ciekawe, bo patrzę sobie na zdjęcia, oni wyglądają, no wyglądają jak szczęśliwa para, prawda? Szczęśliwi, naprężeni, tutaj wszystko, no, no wszystko się zgadza, prawda? Jestem ciekawy, jak oni wyglądali po tym weselu, bo każdy wie, że ślub w Wenecji często kończy się zalaniem.
1: SK2.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w Symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Łódź.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. To będzie ostatnia reklama.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
14: Wyjeżdżamy teraz na Łódzkie ulice Aleksandrowska Limanowskiego. Tutaj niestety ruch jest bardzo, bardzo duży. Zwalniamy także na Polesiu Konstantynowska Legionów przed Włókniarzy. Od Widzewa przed Niciarnianą chwila cierpliwości. Przyjemny poranek w Łodzi, duża ilość słońca. W tej chwili jest 15 stopni na zewnątrz. No a dzisiaj maksymalnie nawet około 28 kresek, więc temperatury niczym latem. Podobne wyniki na termometrach jutro.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
15: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem. W nocy w miejscowości Porzecze w powiecie kieleckim 20-letni kierowca osobówki podczas wyprzedzenia stracił panowanie nad autem, mówi Małgorzata Berkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji.
16: Podczas wykonywania manewru wyprzedzania na uku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Samochód uderzył w przepust, a następnie dachował.
15: Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tej tragedii. Areszt dla Romana Rzed, byłego współpracownika Sylwestra Suszka. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Roman Rzed jest powiązany z 3 osobami zatrzymanymi wcześniej w aferze Zonda Krypto. Erling Haaland z nietypową pamiątką z mundialu. Norwek kolekcjonuje koszulki rywali, z którymi mierzył się na turnieju. Po meczu z Anglią zdobył m.in. koszulki Harry'ego Kane'a i Judah Bellinghama.

0: No właśnie, o, zdmuchnęliśmy trochę kurzu, bo to kącik odkurzający po raz trzeci dzisiaj. Cofamy się w czasie, sprawdzamy, co też się działo 8 września, ale oczywiście roków minionych. Teraz cofamy się aż o lat 11, czyli do roku 2015. Lech Wałęsa zadeklarował, że pomoże uchodźcom z Bliskiego Wschodu, jeśli będzie taka potrzeba, przyjmie ich nawet pod swój dach. O swoim pomyśle już dyskutuje z żoną. To ja będę gotował, mówił Lech Wałęsa w TVN24 8 września 2015 roku. Dobra. Łatwo się mówi, a później człowiek by sobie pospał w niedzielę rano, ale nie może, bo obiecał gotować, prawda? No i wtedy co? No.
1: Nie chcę, ale muszę.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

No i właśnie w ten sposób Ania Wyszkoni mebluje komuś życie. 9 minut do godziny 9 zostało. Wizyta papieża Leona 14 we Francji będzie kosztować 27 milionów euro. Tyle kosztuje logistyka i zapewnienie bezpieczeństwa. Kościół oczywiście wszystko chce pokryć z własnej kieszeni. Ciekawe tylko, czy Watykan zapłaci za wizytę przelewem, czy w papierze.

0: No chyba, że na ten kawałek podłogi jest jeszcze jakaś hipoteka, no to wtedy tak łatwo nie ma. 5 minut zostało do godziny 9, moi drodzy. Dzisiaj dzień dobrych wiadomości. Dzwoniliście przez cały poranek na 7268 2686, odzywaliście się do mnie też na Messengerze. Proszę bardzo, odbieramy kolejny telefon w sprawie dnia dobrych wiadomości. Co dobrego?
1: Też chcę się pochwalić, że mój wnuk zajął 3. miejsce w kolacji w jeździe parami w sobotę, także ma 12 lat. Życzę wszystkim młodym sportowcom i chylę przed nimi głowę za pracę, którą wkładają, i powodzenia im życzę. Pozdrawiam serdecznie.
0: Brawo, 12 lat i już 3. miejsce w jeździe na rowerze parami. Ciekawe, jak to wygląda, ta konkurencja. Kto na siodełku, kto na ramię.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Ale nie, naprawdę, wielkie gratulacje. Cieszę się również, że chłopak tak bardzo mocno się wkręcił w rowery.
2: SK2. Zawsze polskie hity.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Rodzina jest najważniejsza, prawda? A jeśli chrzciny, komunia czy urodziny, to takie, które wszyscy zapamiętają. W restauracji La Vivenda w Uniejowie zadbamy o każdy szczegół. Od eleganckiej aranżacji sali i wyjątkowego menu po komfortowe noclegi dla Twoich gości. Najpiękniejsze uroczystości to te, podczas których możesz być po prostu z najbliższymi. Ty dajesz pomysł i świętujesz. My zajmujemy się resztą. Zarezerwuj termin swojej uroczystości w restauracji La Vivenda w Uniejowie. Już teraz wejdź na lawendowetermy.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
14: I wjeżdżamy teraz na drogi w Łodzi. Samochodów wciąż sporo, zwalniamy na zachodniej okolice Lutomierskiej. Przytykają się także okolice Ronda Solidarności, zwłaszcza Aleja Apalki. Od Widzewa przed Niciarnianą na Piłsudskiego stoimy, no i przy skrzyżowaniu Marszałków jak zwykle. Jeśli chodzi o pogodę, no to dzisiaj bardzo ładna aura. W granicach do 28 stopni, spora ilość słońca, bez opadów deszczu. I takie wyniki na termometrach też jutro, ochłodzenie w czwartek.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
15: Minęła 9. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Utrudnienia na S7 w kierunku Warszawy. Między Ostrudą a Olsztynkiem zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba została ranna, zablokowany jest jeden pas. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Dziś posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezydium ma zdecydować o dalszym funkcjonowaniu PKO po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Czy zarząd może go odwołać? Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun.
16: Taką decyzję może podjąć większość członków walnego zgromadzenia tej organizacji. Na razie jednak nie rozpatrzono wniosku działaczy o jego zwołanie. Formalnie na czas nieobecności aresztowanego Radosława Piesiewicza PKOL-em zarządza wiceprezes, co jak tłumaczą władze instytucji, wynika ze statutu. Wiele wskazuje na to, że do wyborów nowych władz PKOL-u może jednak dojść jeszcze w tym roku. Pierwotnie zakładano, że do końca kadencji obecnego zarządu nic się nie zmieni, ale argumentem zwolenników zmiany jest fatalna kondycja finansowa komitetu. Tymczasem ruszyła już giełda nazwisk potencjalnych następców Piesiewicza. Swoją kandydaturę publicznie zadeklarował członek PKOL-u Robert Korzeniowski.
15: Dziękujemy, to był Mateusz Chłystun. A przed nami rowerowy weekend w Nowym Targu. W sobotę i niedzielę odbędzie się Małopolska Tour. W programie rodzinne rajdy, zawody MTB i SK Kids Race. Na wydarzenia można zapisać się na dwa sposoby. O szczegółach mówi Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.
17: Jeden z nich to można się zapisać wcześniej przez internet, ponieważ to jest najszybsza i najwygodniejsza forma rejestracji. Jest oczywiście też możliwość na miejscu zgłoszenia się w biurze zawodów.
15: A zapisy na stronie małopolskatur.pl.
18: SK2 News Łódź.
14: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Tragedia pod Skierniewicami w Łódzkiem. W miejscowości Zalesie doszczętnie spłonął budynek mieszkalny. Nie żyje 80-latka.
19: Niestety nie była możliwa już pomoc tej osobie poszkodowanej.
14: Mówi Bartłomiej Wójcik ze Straży Pożarnej w Skierniewicach. Trwa wyjaśnianie przyczyn. Łódź szykuje darmowe przejazdy we Wszystkich Świętych. Prezydent miasta zleciła przygotowanie uchwały w tej sprawie. Jeśli poprą ją radni, autobusy i tramwaje będą bezpłatne 1 listopada każdego roku.
0: 52 minuty po godzinie 9. Wtorek, 8 września mamy. Dziś obchodzimy Dzień Fizjoterapii i Wellbeingu jednocześnie. Proszę bardzo, oznacza to, że dziś dbamy o siebie podwójnie. Najlepiej na jakimś spacerze, a i o rozciąganiu też nie zapominajcie tak przy okazji. Tutaj Radio SK2, mamy dla Was 100% polskich hitów. Zespół Wilki na początek. Au! Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
2: No to gramy.

Poparzeni kawą 3. Byłaś dla mnie wszystkim, gramy wam w Radiu SK 2. Tutaj tylko 100% polskich hitów. Gorące nastroje za to w gminie Czernichów pod Krakowem. Tam policjanci dostali wezwanie od ojca, który oskarżył swoich dwóch synów o to, że mają ukryty słoik z marihuaną. A w zamian synowie pokazali policjantom tajemniczą skrytkę, w której ich ojciec w domu ukrył nielegalną broń. I kto wygrał to starcie na wysokości? No nikt, bo cała trójka trafiła do aresztu. Teraz każdemu z nich grozi więzienie. I widzicie, nie warto kłócić się z rodziną. Po prostu to się nie opłaca. Szczególnie jeśli macie tajną skrytkę z arsenałem.

0: A po cóż stąpamy po tej ziemi? To wyjaśnia zespół Manam. Po to jesteś na świecie, gramy wam w Radiu SK2. Za to świat tenisa jest naprawdę bezwzględny. Iga Świątek odpadła z US Open w czwartej rundzie tegoż turnieju. Niestety będzie ją to kosztowało spadkiem na 9 miejsce w rankingu tenisistek. No i po raz pierwszy od 5 lat zakończy sezon bez wielkoszlemowego tytułu. Czasem pewnych rzeczy po prostu nie da się przeskoczyć, jak mawiał wielki sportowy klasyk.
1: Ale to by nic nie dało i tak, on miał, to by nic nie dało, nawet jakbym wygrał. Nie dałoby nic.
2: Ile sekund?
1: Nie, to jest mała różnica, to by nic nie dało.
3: SK2. Reklama.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
8: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
10: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Abianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
11: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Brzesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową w pełni elektryczną Cupra Raval. Czekają na Ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor, Terra Marie Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Brzesińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
14: I po reklamie.

0: Trasa Lato w Amfiteatrach zakończona wielkim i deszczowym finałem w Warszawie. Mówię oczywiście o trasie Kaśki Sochackiej. Artystka podziękowała najwytrwalszym fanom, którzy na ten finałowy koncert się wybrali i zostali, a teraz czas na jesienny odpoczynek i być może łapanie inspiracji na kolejny krążek. Kto wie? Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Samoloty, gramy wam w Radiu SK 2. Co wiemy na pewno, to że przed nami newsy o godzinie 10.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki. Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
14: Wciąż o tej porze trochę większy ruch na łódzkich ulicach. Zwalniamy przy parku Źródliska 1 z Aleją Piłsudskiego, a także przy dworcu Łódź Kaliska na remontowanej estakadzie. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 27 stopni. Podobne temperatury jutro, choć przybędzie chmury. W czwartek spore ochłodzenie, bo w granicach do 18 kreski. I takie temperatury już z nami zostaną też w kolejnych dniach. Ciśnienie spada, a wiatr jest umiarkowany.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
15: Jest 10. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ruch prezydenta w sprawie kryptowalut. Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów.
16: To przedłożenie prezydenckie jest próbą rozwiązania tego jałowego sporu. Przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu.
15: Mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki i jak dodaje, projekt trafił już do marszałka Sejmu i może być procedowany w parlamencie.
16: Na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie i trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa, tym razem trzecia ustawa rządowa. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
15: Uważa szef Kancelarii Prezydenta. Przypomnijmy, w piątek Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta dla trzeciej rządowej ustawy, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Dwie osoby zginęły, a 10 zostało rannych. Rakiety balistyczne i drony uderzyły w 7 dzielnic stolicy Ukrainy. Uszkodzone są bloki, szkoła, sklepy i samochody. Trwa akcja ratunkowa. Rosja wznowiła ataki po kilkudniowej przerwie związanej z wizytą amerykańskich wysłanników. Reforma służby zdrowia wyhamowuje. Zmiany zapowiedziane po aferze w Szpitalu Południowym na razie wchodzą w życie małymi krokami. Pierwszy ważny etap reformy ma ruszyć dopiero w listopadzie.
17: Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u. Także w całej Polsce od 1 listopada już inne raportowanie.
15: Powiedziała nam ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W październiku ma pojawić się pierwszy raport o zarobkach lekarzy. Pokaże wynagrodzenia medyków pracujących w placówkach z umową z NFZ.
17: Pierwsza paczka zebranych danych przez AOTMiT będzie w październiku. Wtedy zobaczymy cały obraz wynagrodzeń w ochronie zdrowia po PESEL-u.
15: Najważniejsze zmiany dla lekarzy dopiero za rok. Chodzi o wynagrodzenia i czas pracy. Ustawa wciąż czeka na akceptację Rady Ministrów. Reforma to efekt afery w Warszawie. W Warszawskim Szpitalu Południowym.
12: SK K2 News Łódź.
14: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą portugalskiego przedsiębiorcy, który oszukał łódzkich pracowników. Półtora roku temu zamknął fabrykę materacy w Łodzi i pozostawił 300 osób bez pensji, odpraw i dokumentów.
0: Jakaś iskierka nadziei na pewno jest.
2: No nie da się żyć, no taki skurw. Jak można w ten sposób okraść zakład?
14: Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą w trybie europejskiego nakazu dochodzeniowego. Laureatka Oscara na Piotrkowskiej. Swoją gwiazdę w Alei odsłoni dziś Ewa Braun, jedna z najwybitniejszych polskich scenografek.
3: Ja myślę, że przy wtorku można brać przykład z resortu zdrowia. Nie spieszymy się, bo pośpiech to zły doradca. Na spokojnie wszystko brać. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskiej muzyki. W tej godzinie mam dla was wehikuł czasu, a muzycznie na początek dla was Oskar Cems, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy 100% polskich hitów.
18: Bez reklam, jeden po drugim.
12: Teraz gra.

że prosto z Teksasu. Zespół Hej i Teksański. 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. A jeśli wy myślicie, że za późno na jakieś wielkie zmiany w życiu, to już wyprowadzam was z tego błędu. Pan Marek z Gdańska po 10 latach od ukończenia liceum i po pracy w całkiem innych branżach, od HR-u po filologię indonezyjsko-malajską, ponownie napisał maturę, zdał maturę na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii i dzięki temu dostał się, słuchajcie, na medycynę i już w ogóle robi praktyki w szpitalu. Tak to szybko poszło. Jest to naprawdę świetna historia. No i jest też szansa, że po tej filologii indonezyjsko-malajskiej pan Marek pomoże pacjentom rozszyfrować recepty od innych lekarzy. To już podwójny sukces.

0: pół kobieta, pół wąż. No to właśnie, Meluzyna, bohaterka baśni, o której śpiewa Małgorzata Ostrowska. Meluzyna na pewno nie miała prawa jazdy, no bo nie da się wężowym ogonkiem naciskać na pedały. Natomiast miliony polskich kierowców niebawem będą musiały wymienić swoje bezterminowe prawa jazdy. Chodzi o te wyrobione przed 18 stycznia 2013 roku. Wszystko to przez nowe unijne przepisy. Urzędy zaczną wymieniać nasze kartoniki, w zasadzie to plastiki, od 2028 roku. I co ważne, nie trzeba będzie robić nowych badań lekarskich. Całe szczęście, bo ja, jak i również tysiące astygmatyków w Polsce, na takie badania to powiedzielibyśmy chórem, cienko to widzę.
1: SK2. Reklama.
2: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Rodzina jest najważniejsza, prawda? A jeśli chrzciny, komunia czy urodziny, to takie, które wszyscy zapamiętają. W restauracji La Vivenda w Uniejowie zadbamy o każdy szczegół. Od eleganckiej aranżacji sali i wyjątkowego menu po komfortowe noclegi dla twoich gości. Najpiękniejsze uroczystości to te, podczas których możesz być po prostu z najbliższymi. Ty dajesz pomysł i świętujesz. My zajmujemy się resztą. Zarezerwuj termin swojej uroczystości w restauracji La Vivenda w Uniejowie. Już teraz wejdź na lawendowetermy.pl.
4: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
5: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Abianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Brzezińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową, w pełni elektryczną Cuprę Raval. Czekają na ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor, Terra Marie Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Brzezińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
10: I po reklamie.

0: czułych miejsc poszukuje. Baranowski na antenie Radia SK2, nie wiem, może po to, żeby kogoś połaskotać. Lepiej nie zdradzać się, gdzie macie czułe miejsca, tak na wszelki wypadek. Tu Radio SK2, u nas tylko 100% najlepszej polskiej muzyki. Powoli zbliża się godzina 12, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotoski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy Niciarnianej 51/53. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
18: Możliwe jeszcze utrudnienia na Rewolucji, także omijajcie. Samochodów sporo, poza tym na zachodniej za Lutomierską w kierunku centrum. Delikatnie na kilku odcinkach przetyka się też Aleja Piłsudskiego, między innymi za Sarnią, a także przed Niciarnianą. Na zewnątrz w Łodzi 24 stopnie, dzisiaj słupki rtęci podskoczą do 28 kreski, czyli bardzo przyjemne temperatury. Jutro też 27 stopni, a ochłodzenie w czwartek, wtedy 18 kresek.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
19: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Gorące polityczne spory o miejsce przy Alei Szucha. Wątpliwości są gigantyczne. Tak szef kancelarii prezydenta ocenia wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm taką decyzję podjął w piątek, a dziś głos w sprawie zabrał Zbigniew Bogucki, bo pod znakiem zapytania wciąż stoi ślubowanie Berka. W Pałacu Prezydenckim był Jakub Krzyżak. Powiedz, o jakie wątpliwości chodzi kancelarii głowy państwa?
20: Przede wszystkim chodzi o staż pracy na stanowisku radcy prawnego. Zdaniem szefa kancelarii prezydenta w przypadku kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego ten powinien wynosić 10 lat.
21: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
20: Mówił Zbigniew Bogucki. Jednocześnie odrzucił oskarżenia, że prezydent nie ma prawa weryfikować spełnienia tych wymogów.
21: Jeżeli Sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem. zaświadczenie, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać?
20: Pytany przeze mnie, czy po przedstawieniu dowodów o stażu pracy Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Macieja Berka, stwierdził, że wątpliwości jest więcej. Kandydat na sędziego powinien mieć nieskazitelny charakter, ale wszystko ostatecznie zależy od prezydenta.
19: Tymczasem ONET ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada on, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie tego w Sejmie. 10 rosyjskich dyplomatów wydalonych z kraju, podaje węgierskie MSZ. Mieli prowadzić na terenie Węgier działania niedopuszczalne dla dyplomatów, tłumaczyła Anita Orban, szefowa tamtejszego resortu dyplomacji. Decyzja ta jednak nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. To pokazuje międzynarodowe badanie PISA 2025.
13: Polska należy do jednego z niewielu krajów, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas.
19: Podkreśla Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych. W sumie w badaniu PISA uczestniczyło 91 krajów i regionów. Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie z Azji.
14: SK2 News Łódź.
18: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Poszedł do lasu na grzyby, znalazł pocisk z czasów II wojny światowej. Na niecodzienne znalezisko trafił mieszkaniec Opoczna w Łódzkiem.
16: To pocisk artyleryjski, kaliber 88 mm.
18: Mówi Agnieszka Januszewska-Kalużna z policji w Opocznie. Niewybuch został zabrany przez saperów. Nietypowa interwencja na Łódzkiej Fali. Pracownica saunarium wezwała policję po zastaniu dwóch mężczyzn w intymnej sytuacji. 36- i 51-latek odmówili przyjęcia mandatów. Policja zdecyduje, czy sprawa trafi do sądu.
22: Lato potrafi żegnać się z nami, to z przytupem. Kto by się w ogóle tego spodziewał, że tak zezwrotnikuje nam się pogoda, że lato zrobi zwrot w tył w SC2. Już za chwilę komuś zawróci w głowie. Zalia, Bledka, Kombi, Krzychu Krawczyk, ich troje też.
14: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
22: Zaczynamy wtorek i drugą połowę dnia na pełnym gazie, tak jakby...

0: Barius Manx, zanim zrozumiesz w SC2, czasami tego gościa naprawdę ciężko zrozumieć, bo nieźle wkręca. Nosel, Kamil już teraz będzie właśnie kogoś kolejnego z was wkręcał, ale zauważcie, że jak on to robi, to wciela się w różne postacie. Dzisiaj Kamil Nosel jako zapaskudzona Iwona.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
2: Dzień dobry, tak.
3: Moje uszanowanie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, zapaskudzona Iwona, proszę pani. A proszę powiedzieć, co tam jest na rzeczy, jeśli chodzi o rezygnację z wycieczki?
2: Ja tam nie wiem, bo tam były przesyłane dokumenty. Ja 2 czerwca miałam część suniętą, dużą część.
3: A, problemy zdrowotnościowe.
2: Tak, ja...
3: Dobrze, proszę szanownej pani. A czy ktoś jeszcze z państwa tam leci dodatkowo, czy tylko pani sama miała lecieć?
2: Dzieci. Dzieci i brat z bratową.
3: A dzieci mają, proszę pani, jakiś system nagrywający?
2: Co znaczy?
3: No bo musimy teraz, proszę pani, mieć dowód wideo. A czy wartość tego, co pani rezygnuje, pokrywa się z tym, co tam jest na miejscu?
2: Ale to co, to wtedy zwraca się to dopiero kiedy, we wrześniu? Nie rozumiem w ogóle
3: tak,
2: całej
3: tej... Tak, wtedy kiedy dostaniemy, proszę pani, wideo, pooglądamy, czy wartość jest równoznaczna tego, co pani sobie założyła. Jeżeli tak, to oddajemy. Jeżeli, proszę pani, na przykład było gorzej, no to wtedy, proszę pani, damy tą niższą stawkę.
2: No to jest dla mnie bez sensu w ogóle, jest te ubezpieczenie, skoro to nie pokrywa faktycznie kosztów.
3: Już pani mówię, bo co, niektórzy sobie wyłudzają, czyli biorą od nas więcej, a na przykład później pod namiotem śpią.
2: No ja już rozumiem, o co pani chodzi. No oczywiście oni mają dostęp do internetu i co, oni mają nagrać filmik i później znowu trzeba przesłać wam ten filmik, tak?
3: Nie. No jeżeli, proszę pani, tamte osoby będą chciały nam nagrać coś, no to my damy sprzęt, proszę pani. To też będę musiała, proszę pani, panią poprosić, żeby pani przyjechała po te kamery.
2: No chyba sobie pani żartuje. No a kto mi zwróci teraz koszty? Powiedzmy mi co? Dla mnie to, pani, to było pierwszy i ostatni raz wykupiona w ogóle gwarancja zwrotu, to ubezpieczenie. To jest tylko i wyłącznie naciąganie, bo tak czy tak, po przeliczeniu tych kosztów, my jak obliczyliśmy, to i tak ja jestem do tyłu. Ja już w tym momencie te 900 zł, czy tam ile jest zgłoszone, to i tak jestem ten i teraz jeszcze dodatkowo mam tracić na dojazd.
3: To może Sylwia by coś zaradziła.
4: Ewa, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: No, Boże. No, dziękuję. Nosel.

0: W ST2 z kombiaka od razu przesiadkę do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A w nim czeka już na nas dzisiaj w imprezowym nastroju Krzysztof Krawczyk, moi drodzy. Tak, polski Elvis w wehikule czasu, Krzychu. Tylko że zamiast Memphis miał łódź, bo przecież chciał być marynarzem i miał parostatek, a urodził się dokładnie 80 lat temu 8 września w Katowicach. W muzykę ruszył z trubadurami, później już popłynął solo, ale no były te hity, jak minął dzień. Pamiętam ciebie z tamtych lat i cała armia jego piosenek, które przecież znamy lepiej niż własny PIN do karty bankomatowej.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Marakasy były już na początku w wehikule czasu, to teraz cofamy te zegarki, gasimy światła i pozwalamy sercu zatańczyć. 80 lat, które wykończył polski Elvis. Krzysztof Krawczyk, wiem, że znacie słowa.

Sarsa nowe C2 jak w filmie. A propos, to teraz uwaga, będzie nastrojowo, bo mam dla was nowość. Od chłopaków, którzy wiedzą, że lato nie pyta, tylko się kończy. Zaraz wracamy do sweterków, ale teraz trochę słońca, trochę tego luzu. Kuba i Kuba, chłopaki w SC2. Chyba

0: No sprawdźcie, żeby nie płakali. Numer ten jest w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki Eski 2. Zróbcie co można, aby wskoczyli wysoko i to w najbliższy piątek w kolejnym notowaniu. SK2.pl. No przecież to brzmi jak ten ostatni wieczór wakacji, którego absolutnie nie chcemy kończyć. Soft będzie za chwilę.
1: Reklama.
2: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
3: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: Taj Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Abianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Taj Bali Spa. Masaże Twoich marzeń.
6: Najlepszy. Najlepszy możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
7: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
8: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Brzesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową, w pełni elektryczną Cuprę Raval. Czekają na Ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor Terra Mari Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Brzesińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: To jest ten moment dnia, kiedy można wszystko robić troszeczkę szybciej, jak gitary grają elektryczne w SC2, aby za godzinę z czystym sumieniem wyjść z roboty. Za chwilę godzina 13, najważniejsze newsy. Mam nadzieję, że będą też dobre, bo dzisiaj 8 września, dzień dobrych wiadomości. A może wy macie jakąś dobrą wiadomość, którą chcielibyście się podzielić? Dajcie znać na Messengerze SK2 albo 726-826-826. A za niecałe 3 minutki najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
7: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Pabianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże Twoich marzeń.
8: Ciepło. Cieplej. Gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
18: Po południu w Łodzi przyjemna pogoda, wysokie temperatury, słupki rtęci dobiją do 28 kreski nawet. W słońcu jeszcze więcej oczywiście. No a jutro 27 stopni, więc te wakacyjne temperatury się utrzymają. Natomiast tylko do jutra, bo od czwartku przyjdzie ochłodzenie. Słońce ma utrzymywać się na niebie, ale na termometrach będzie tak z 10 stopni mniej w granicach do 18 kreski, a 17 stopni ma być w piątek. Noce będą wtedy chłodne, zaledwie 7 stopni.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
19: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Ciężkie obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem. To wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Śledczy próbują teraz odtworzyć, gdzie dokładnie w autobusie siedziały osoby, które zginęły w tej katastrofie. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Dlaczego to istotne dla sprawy?
20: Zdarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jak powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu. Śledczy próbują też odtworzyć, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
19: W wypadku autokaru w połowie sierpnia na węgierskiej autostradzie N3 zginęło 12 osób. Pojazdem podróżowało 59 osób, które wracały z pielgrzymki do Medjugorje. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył granicę w Bobrownikach. Taką informację nieoficjalnie potwierdzają służby. Poczobut przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Od początku zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę.
13: To co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
19: Przypomnę, Andrzej Poczobut był skazany za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Uwolnienie go było możliwe dzięki działaniom kilku krajów. Podczas grzybobrania znalazł pocisk z czasów II wojny światowej. Na niecodzienne znalezisko trafił mieszkaniec Opoczna w Łódzkiem.
14: Na miejsce zostali skierowani policjanci z nieetatowej grupy minersko-pirotechnicznej. Rozpoznali przedmiot i zabezpieczyli miejsce jego znalezienia. Okazało się, że jest to pocisk artyleryjski kaliber 88 mm.
19: Mówi Agnieszka Januszewska-Kalużna z policji w Opocznie. Zabezpieczony niewybuch został już zabrany przez saperów.
16: Dobrze, że nie wybuchł, bo dopiero byłby grzybek.
1: SK2 News Łódź.
21: Andrzej Pińkowski, zapraszam. Tragedia pod Skierniewicami w Łódzkiem. W miejscowości Zalesie doszczętnie spłonął budynek mieszkalny. Nie żyje 80-latka.
22: Niestety nie była możliwa już pomoc tej osoby poszkodowanej.
21: Mówi Bartłomiej Wójcik ze Straży Pożarnej w Skierniewicach. Trwa wyjaśnianie przyczyn. Łódź szykuje darmowe przejazdy we Wszystkich Świętych. Prezydent miasta zleciła przygotowanie uchwały w tej sprawie. Jeśli poprą ją radni, autobusy i tramwaje będą bezpłatne 1 listopada każdego roku.
23: Kuba, dzisiaj 8 września mamy Dzień Dobrych Wiadomości. To co, za godzinę same tylko dobre będą?
19: O, takie się postaram.
23: Słuchacze do nas napisali, bo też macie dobre dla nas wiadomości. Na przykład, sąsiad oddał pożyczoną wiertarkę. Oj, to z kompletem wierteł. Zdążyłem na autobus, dzisiaj nie gotuję, jem na mieście. Znalazłam w kieszeni 20 zł. I to jest świetna wiadomość. Ja dla was mam w SC2 dyszkę.

0: to wiesz i ty.
1: Wiedzcie, że Westy 2 gramy tylko polskie hity. Nie zapominajcie o tym. 18L
2: SK2.
1: A jak można zapomnieć, gdzie się schowało kasę i to nie mało? Ktoś niedaleko Szczecina wyrzucił na śmietnik komodę, a w tej komodzie, proszę Państwa, 50 tysięcy euro i jeszcze kilkanaście tysięcy w złotówkach. No, kasa się znalazła, ale jak można zapomnieć o 50 tysiącach w komodzie? Naprawdę trzeba mieć bardzo dużo rzeczy na głowie. A poza tym tyle kasy, komoda, no skarbonka też musi być duża.

0: jest czasem. Cortez, hej wy, mam teraz coś nowego.
1: SK2.
0: Porywający łabędź, prima ballerina, Margaret Vestedwa. Numer, który tego lata uderza jak wino do głowy.

0: 22, tylko najlepsze polskie sztosy ma nam oprócz błękitnego nieba znany polski aktor, bo teraz się chwalimy, moi drodzy, Marcin Dorociński. Na pewno kojarzycie, brunet, jasne oczy, mocne rysy, czyli zestaw, przy którym każda kobieta mówi: nie mój typ, ale po 5 minutach jednak ten typ zmienia. Marcin Dorociński, podbija Hollywood, kochani. Na ekrany trafił film Katastrofa w duecie. To jest taka komedia szpiegowska. I ona podbija naprawdę serca fanów. Główną rolę gra Ryan Reynolds, a obok niego właśnie Marcin Dorociński, który gra w tym filmie złego agenta. Proszę bardzo, mamy swojego człowieka w Hollywood.
1: SK2. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
8: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
5: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii dobry plan wystarczy.
17: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: I po reklamie.

0: całe wakacje, cały czas ciężko harowała, sanach i to na stadionach. Tam oczywiście grała, ale nie w piłkę, tylko fantastyczne w wykonaniu prawdziwym mistrzowskim koncerty. A już za chwilę koncertowe newsy punktualnie o godzinie 14. Jakub Konieczkowicz, nie uciekaj się za daleko. A propos stadionów, o, dzisiaj Liga Mistrzów startuje. No to ciekawe, kto wygra wieczorem bitwę o pilota.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
19: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
20: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
21: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
22: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
21: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
23: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
0: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
14: Łukasz Bogdan, dzień dobry, we wtorkowe popołudnie 8 września. Pogoda w Łodzi bardzo sympatyczna, z dużą ilością słońca. Ciepło do 27 stopni w cieniu, w słońcu jeszcze cieplej. Korzystajcie z tej pięknej aury, bo niestety jutro, późnym popołudniem i w nocy możemy spodziewać się naprawdę obfitych opadów deszczu. Mocno popada, praktycznie w czwartek cały dzień pod parasolem. A to na łódzkich drogach, ścisłe centrum Łodzi, raczej omijajcie trasę WZ Piłsudskiego, okolice Kilińskiego, nie najlepiej również na skrzyżowaniu Marszałków.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
24: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Premier uderza w prezydenta oraz polityków PiSu i Konfederacji. Pseudoinicjatywa. Tak szef rządu nazywa projekt uregulowania rynku kryptowalut złożony dziś przez Karola Nawrockiego. Zdaniem Donalda Tuska to wyraz paniki w Pałacu Prezydenckim i w środowisku opozycji.
25: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła. I żadne kolejne pseudoinicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu.
24: Zdaniem premiera szef giełdy Zonda Krypto miał wpływ na poprawki zgłaszane do ustawy o kryptowalutach przez Pałac Prezydencki.
25: Przyszła poprawka, podpisana przez pana ministra Boguckiego, próbowała wyrzucić ten artykuł, znaczy tak go zmienić, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli polskich.
24: A dodajmy, to właśnie prezydencki minister Zbigniew Bogucki przedstawił dziś założenia prezydenckiego projektu dotyczącego kryptowalut. Według niego to próba rozwiązania sporu, a fundamentem projektu ma być rządowa ustawa zawetowana przez prezydenta. To będzie pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. O 15:00 zbiera się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma zdecydować przede wszystkim o terminie zwołania całego zarządu. To na nim mogą zapaść decyzje o odwołaniu z funkcji prezesa Piesiewicza, mówi nam wiceprezes PKOL-u Adam Konopka.
26: Nie musimy zwoływać walnego do odwołania prezesa Piesiewicza. Są w statucie Polskiego Komitetu Olimpijskiego paragrafy, które pozwolą nam to zrobić mniej opresyjnie, czyli przez zarząd.
24: Przypomnę, Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie Zonda Krypto. Jest to 12 ton cięższy od znanego już borsuka. W środku pomieści 10 osób, a napędza go 1000-konny dieslowski silnik. To ciężki wóz bojowy piechoty. Prezentacja tej maszyny to jedno z najważniejszych wydarzeń Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
27: Takiego pojazdu nie ma na wyposażeniu polskiej armii, a my chcemy powiedzieć, oto mamy demonstratora technologii i będziemy gotowi w 2029 roku do seryjnej produkcji.
24: Zaznacza prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego potrwa do piątku.
28: SK2 News Łódź.
14: Łukasz Bogdan, zapraszam. Łódzkie i Mazowieckie połączy nowa trasa rowerowa.
29: Planowana trasa będzie miała prawie 70 km i przebiegać będzie przez obszar 11 gmin.
14: Mówi Marcin Sośnierz z Wydziału Tras Rowerowych. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do budowy drogi rowerowej. Choć ma dopiero 7 lat, test z lokalnego patriotyzmu zdała śpiewająco. Maja z Bełchatowa nagrała piosenkę o swoim mieście.
30: Kocham Bełchatów,
31: tutaj swoją ojczyznę mam.
14: Piosenka już jest. Wkrótce ruszą zdjęcia do teledysku.
32: Wiele ciekawych świąt w kalendarzu 8 września jest. Między innymi też Dzień Marzyciela mamy. Dlatego każdy o czymś marzy. Do tych wszystkich o... czym tam marzycie i co tam w głowie wymarzone macie, na przykład to, aby spotkać rycerza na białym koniu. Można o takim marzyć?
14: Jak najbardziej.
32: Można, tak. Tym bardziej, że wzrost cen paliw może sprawić to, że takie życzenie się spełni. No.
33: Bez reklam. Jeden po drugim.
34: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
32: O swoim marzeniu teraz pomyślcie. Niech się spełni, choć tak na chwilę w SC2.

Polskiej tylko takiej muzyki procent dla was mamy i to może uderzyć do głowy. Kombi Słodkiego Miłego Życia Wesce 2. Słodkie będzie, jak w dzień wypłaty może wpadną kokosy. A tak ma być. W przyszłym roku, tutaj czytam, ma wzrosnąć płaca minimalna. Rząd ma projekt, aby dorzucić do wypłat niecałe 150 zł brutto. 150 zł brutto. Wygląda pięknie, ale kasę i tak wydajemy w netto.

0: Virgin i szansa. W SC2 każdy ma szansę wsiąść do wehikułu czasu. SC2.
1: Wehikuł czasu.
0: Od którego teraz otwierają się drzwi, a w tych drzwiach wehikułu czasu stoi mężczyzna. Wysoki, w okularach. W jednym ręku tutaj trzyma skrzypce, widzę, w drugim smyczek. Ale jeszcze do tego potrafi grać na trąbce. I wiecie co ma? Imponującą, lwią grzywę podatną na kręcenie. Zbigniew Wodecki. Raz tylko w życiu, a propos jego fryzury, zrobił sobie rewolucję na głowie, a dokładnie zrobił pasemka. Ale jako koszmar to wspominał. Przez całe lato chodził w kapturze, mył włosy nawet 2 razy dziennie, bo chciał jak najszybciej pozbyć się tych pasemek i wrócić do swojej naturalnej, pofalowanej czupryny. Żartował nawet w wywiadach, że sekret swojej bujnej fryzury może zdradzić, ale za 500 000 złotych.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Zbigniew Wodecki jest. Skrzypce pod brodą, włosy pod sufit, no i ten głos już za chwilę, który sprawi, że powrót do domu właśnie ten teraz, z pracy, to czysta przyjemność. To co, wracamy? Tam, gdzie lubimy najbardziej z SK2.

0: Wychowany w Polsce porządny chłopak Jakub B.R.O. koncertowe lato zakończył w Białej Podlaskiej, skradł serca publiki przed sceną również koncertowo, ale teraz o innej koncertowej kradzieży we Francji. Z jednego z tamtejszych muzeum skradziono dzieła sztuki, czytam, Renoira, a wszystko warte 9 milionów euro. Ja nie wiem, co ci złodzieje mają w głowie, no ale takiej sztuki wartej 9 baniek i to w euro, no nie da się przecież sprzedać. Każdy się skapnie. Ja nie wiem, gdzie oni te obrazy za 9 milionów powierzą. SK2. Może koło tego o kalendarza w garażu.
1: Reklama.
2: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
3: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
5: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
6: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Rodzina jest najważniejsza, prawda? A jeśli chrzciny, komunia czy urodziny, to takie, które wszyscy zapamiętają. W restauracji La Vivenda w Uniejowie zadbamy o każdy szczegół. Od eleganckiej aranżacji sali i wyjątkowego menu po komfortowe noclegi dla twoich gości. Najpiękniejsze uroczystości to te, podczas których możesz być po prostu z najbliższymi. Ty dajesz pomysł i świętujesz. My zajmujemy się resztą. Zarezerwuj termin swojej uroczystości w restauracji La Vivenda w Uniejowie. Już teraz wejdź na lawendowetermy.pl.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Tajbali Spa. Masaż tajski i balijski. Pabianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Tajbali Spa. Masaże twoich marzeń.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
12: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Brzezińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową, w pełni elektryczną Cupra Raval. Czekają na ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor Terra Mari Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Brzezińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
1: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Dziewczyna w glanach, czyli Lady Punk i Tańcz Głupia. Taka dziewczyna również pojawi się dla was, roztańczona i rozśpiewana Kinga Baryga, która przejmuje stery i będzie z wami od godziny 15, a punktualnie o tej porze najważniejsze newsy, między innymi nawadniać się będziemy i to na lotniskach, czyli pełen odlot w newsach o 15. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
15: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych

0: Čo zaplanuje, to kupuje.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
11: Teraz ciaśniej na łódzkich ulicach, szczególnie ścisłe centrum miasta, trasa WZ Cienkiewicza, okolice Nawrot, nie najlepiej na Żeromskiego. Omijajcie również okolice łódzkie estakady, no rzecz jasna Piłsudskiego, od Kilińskiego, okolice również Niciarnianej, tutaj chwilkę dłużej też trzeba będzie poczekać. Pogoda na szczęście w Łodzi piękna, dzisiaj z dużą ilością słońca do 27 stopni, jutro niestety załamanie późnym wieczorem i w nocy niestety popada i to naprawdę bardzo, bardzo mocno. Parasol będzie naprawdę bardzo potrzebny.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
12: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Władze PKO spróbują zrobić pierwszy krok w stronę odwołania Radosława Piesiewicza. Właśnie powinno ruszać prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Przed siedzibą komitetu jest Mateusz Gołębiewski.
13: Pierwsza decyzja, która ma tu zapaść, dotyczy terminu posiedzenia zarządu. To właśnie zarząd może zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza i wskazać osobę, która przejmie jego obowiązki. Problem w tym, że działacze są mocno podzieleni, a opinie prawne w sprawie tego, czy prezesa można w ogóle odwołać, są sprzeczne.
14: Dla nas najważniejszym punktem powinno być nie to, kto dzisiaj włoży koronę, ale przede wszystkim jak spowodować, żeby Polski Komitet Olimpijski stał się ponownie chlubą dla Polski i Polaków i dla polskiego sportu.
13: To Tomasz Kamera, wiceprezes PKO, tuż przed wejściem na prezydium. W tle jest jeszcze Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który oczekuje, że PKO sam i możliwie szybko rozwiąże obecny kryzys.
12: Rosyjski dron uderzył w stację telewizyjną My Ukraina podczas transmisji na żywo. Co najmniej 5 osób zostało rannych. W czasie ataku w środku był nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
15: W jakimś momencie po prostu to trwało przez 2 sekundy. Bardzo mocne uderzenie. No, miałem takie wrażenie, że po prostu wszystko podskoczyło w powietrzu i ja też. Miałem szczęście, bo byłem w tej części pomieszczenia, która jest no faktycznie w środku. Teraz na miejscu pracują służby ratownicze.
12: Dodajmy, Kijów od rana jest nieustannie atakowany przez Rosjan. Obecnie wiadomo o 3 ofiarach śmiertelnych i około 20 rannych. Wylecieć z Polski z większą ilością płynu w bagażu podręcznym to już dziś coraz mniejszy problem. To dzięki nowoczesnym skanerom, działają m.in. w portach w Krakowie, Warszawie czy Lublinie. Teraz do tego grona dołącza także Wrocław.
16: Przyspieszenie realizacji kontroli bezpieczeństwa, jak i umożliwienie przewożenia w bagażu podręcznym większej pojemności płynu, czyli do pojemności 2 litrów.
12: Informuje Karol Przywara, prezes portu lotniczego we Wrocławiu. I choć unijne przepisy na to pozwalają, jeśli zagraniczne lotnisko nie ma nowoczesnych skanerów, nadal obowiązuje tradycyjny limit 100 ml.
0: SK2 News Łódź.
11: Łukasz Bogdan, zapraszam. Więcej pieniędzy w dodatkach dla wychowawców w szkołach i bursach. Ustawowe minimum to 300 zł od września. W Łódź za wychowawstwo będzie to 500 zł. Na podniesienie dodatków dla nauczycieli miasto przeznaczyło 15 milionów złotych. Kluczowa inwestycja kolejowa w Łódzkiem wkracza w końcową fazę. Mowa o modernizacji linii numer 1 Koluszki-Częstochowa.
17: Pełne efekty inwestycji pasażerowie odczują po wejściu w życie nowego rocznego rozkładu jazdy w połowie grudnia tego roku.
11: Mówi Rafał Wilgusiak z Polskiej Linii Kolejowych. Pociągi rozpędzą się do 160 km na godzinę.
18: 2,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. I dzisiaj 8 dzień września, dzisiaj obchodzimy Dzień Dobrej Wiadomości. To ja zacznę, mamy już 15, więc większa część pracy za wami, a ja pomogę wam przetrwać do jej końca, grając najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Ira i dlaczego nic.
0: SK2.

Ostatni dzień lata. Do tego ostatniego dnia lata mamy jeszcze trochę czasu, a dzisiaj pogoda nas zachwyca, więc korzystajmy. W całej Polsce dużo słońca, więc ja się z wami witam. Tak bardzo słonecznie, no bo przyznajcie sami, że jest coś takiego, że jeżeli robi się cieplej, widzimy więcej słońca, ta witamina D bardzo dobrze na nas wpływa i jakoś tak od razu jesteśmy szczęśliwsi. A jeszcze dzisiaj do tego obchodzimy Dzień Dobrej Wiadomości, a ja właśnie w tym temacie do was przychodzę. Jaką dobrą wiadomością chcielibyście się dzisiaj podzielić? Proszę bardzo, antena Radia SK2 jest wasza. Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radia SK2, wysyłajcie głosówki. Czekam na wasze dobre wiadomości. To ja zacznę. Już teraz gram kolejne najlepsze polskie hity. Stachurski i Jedwab. Zapraszam do słuchania i czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Mam kubki, którymi bardzo chętnie się podzielę.

0: Artur Rojek i Mira Fiori, tak wam gramy chwilę przed godziną 15.30, a już teraz czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, a te przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Spędzi 3 kolejne miesiące za kratkami. Sąd przedłużył areszt dla 57-letniej patomorfolożki podejrzanej o zbezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów medycznych na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Obrończyni Magdaleny H. zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję. A przypomnę, śledztwo dalej trwa. Śledczy nadal wykonują swoje czynności, a podejrzanej grozi 12 lat więzienia. Rumuńska służba wywiadowcza SRI udaremniła operację sabotażową. Zatrzymano obywatela Rosji mieszkającego w Rumunii. Mężczyzna od lutego miał znajdować się pod obserwacją SRI i był przedmiotem śledztwa w sprawie działań dywersyjnych. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. Pokazuje to międzynarodowe badanie PISA 2025. W sumie uczestniczyło w nim 91 krajów i regionów, a liczba przebadanych uczniów przekroczyła 760 tysięcy.

0: 19 minut zostało nam do godziny 16, a tutaj gra Ania Dąbrowska i w głowie. Właśnie dzisiaj 8 dzień września, dzisiaj obchodzimy Dzień Dobrych Wiadomości i Wiktor na Messengerze Radia SK2 napisał: jadę właśnie z pracy do domu i słucham Radia SK2. Mam już wolne, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Ale proszę bardzo, ekipa social mediów tutaj wpadła. Mateusz, Dominika, jaka jest dzisiaj dobra wiadomość, którą chcecie się podzielić na antenie Radia SK2?
1: Ja mam dobrą wiadomość dla ciebie, bo ja zaraz kończę pracę, więc przyniosę ci coś dobrego do jedzenia.
0: O, dobra, to jest kuszące. Mateuszku, proszę bardzo, czy dla ciebie jest coś dobrego? Czekam.
2: To, że wakacje są już tuż.
0: Czyli zbliża się sezon urlopowy. No to bardzo dobrze, czekamy też na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Dajcie znać, jaką dobrą wiadomością chcielibyście się z nami podzielić.
3: SK2. Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: Thai Spa. Masaż tajski i balijski. Pabianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Spa. Masaże twoich marzeń.
11: Najlepszy. Najlepszy możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Brzesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową, w pełni elektryczną Cuprę Raval. Czekają na Ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor, Terra Mari Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Brzesińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
14: I po reklamie.

0: Krzysztof Zalewski i Anuszka. Tak kończymy godzinę 15 w Radiu SK2, ale po 16. Nie dość, że Jarząbek prawdę nam wszystkim powie, to jeszcze zagramy wam kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155. Dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
13: Tłoczno na łódzkich ulicach, szczególnie na Żeromskiego. Mijajcie Bulczańską, Sienkiewicza, Nawrot, ścisłe centrum miasta, nie najlepiej też na Kościuszki, na Piłsudskiego, w okolicach Kilińskiego i dalej jadąc w kierunku Widzewa. Nie najlepiej też w okolicach Ronda Solidarności. Na szczęście pogoda w Łodzi dopisuje. Dzisiaj duża ilość słońca i bez opadów deszczu. Korzystajcie z tej pięknej aury, bo niestety jutro, późnym popołudniem, szczególnie w nocy, z środy na czwartek, w Łodzi popada naprawdę bardzo, bardzo mocno.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
14: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Potrzebujemy stanowczych działań, mówił Robert Korzeniowski, wchodząc na posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz PKOL od aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Celem spotkania przede wszystkim ustalenie terminu posiedzenia całego zarządu. Wobec tego Piesiewicza nie można odwołać. Nie mamy czasu, musimy działać, mówi Korzeniowski.
15: To powinna być terapia z jednej strony szokowa. Dzisiaj musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie się czasu na to, by niuansować dzisiaj działania, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
14: Przypomnę, Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Prezes PKOL-u miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek warty około 170 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, informują śledczy, którzy mają już wstępne wyniki sekcji mężczyzny. Przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Kolejne badania mają ustalić, jak do tego doszło. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych.
1: Coś się musiało zadziać w organizmie. Jakiś proces chorobowy. W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które będą przesłane do badań mikroskopowych.
14: Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z Gorzowskiej Prokuratury. Przypomnę, 56-letniego zaginionego operatora lubuskie służby szukały przez 4 dni. Ciało znaleziono w lesie w Lubniewicach przy Jeziorze Krzywe. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do filmów Ikar, Legenda Mietka Kosza, Wymyk czy Zieja. Dziś rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek Real Madryt podejmie Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Pierwszy gwizdek już o 21:00. Oczy polskich kibiców będą zwrócone również na Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak, a na boisku pewnie zobaczymy również Jakuba Kiwiora.
3: SK2 News Łódź.
13: Łukasz Bogdan, zapraszam. Shaquille O'Neal przyjedzie do Łodzi. Jedna z największych legend światowej koszykówki będzie specjalnym gościem wydarzenia Shaq Presents All Stars League. Trzecia edycja widowiska odbędzie się 3 października w Atlas Arenie. Na parkiecie zobaczymy 4 drużyny złożone m.in. z internetowych twórców, artystów, aktorów i muzyków. GKS Bełchatów będzie miał nowego trenera. Dotychczasowy szkoleniowiec Robert Rogan zrezygnował z tej funkcji. Brunatni fatalnie rozpoczęli sezon w czwartej lidze. Po 6 spotkaniach mają na koncie aż 4 porażki i zajmują dopiero 11 miejsce w tabeli.
0: 2,5 minuty po godzinie 16:00. Właśnie a propos Dnia Dobrych Wiadomości, Janusz napisał: dziś startuje Liga Mistrzów i dobra wiadomość to jest dla wszystkich panów, gorzej z kobietami. Bo one nie, takie no zadowolone nie są, ale jest też zła wiadomość dla panów, że pierwszy raz od 15 lat będzie to Liga bez Roberta Lewandowskiego. Ale no za to cóż, z najlepszymi polskimi hitami we wtorek. One będą, obiecuję, Bryska i Lato, czyli Pocałuj Mnie. Tak wam gramy w Radiu SK2. Kinga Berga, witam i zapraszam.

0: Kamil Bednarek i Euforia. Tak wam gramy 12 minut po godzinie 16. To jest Radio SK2, 100% najlepszych polskich hitów. A już teraz Jarząbek prawdę nam wszystkim powie. Kawa czy herbata?
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, co macie teraz w kubku, kawę czy herbatę? Bo naukowcy z Australii wzięli pod lupę jedno i drugie i już wiedzą. Przez prawie dekadę badali prawie 10 tysięcy kobiet i mają dla nas konkretne wieści w temacie osteoporozy. Okazuje się, że jeśli namiętnie pożycie herbatę, wasze kości prawdopodobnie lubią to. A co z kawą? A spokojnie, dwie filiżanki dziennie nikomu krzywdy nie zrobią. Problem zaczyna się, gdy wjeżdża piąta mała czarna i każda kolejna. Nadmiar kofeiny utrudnia bowiem wchłanianie się wapnia. Na szczęście badacze mają na to prosty patent. Wystarczy dolać do kawy trochę mleka, żeby zneutralizować ten efekt. Więc jeśli przesadzicie dzisiaj z kofeiną, to marsz do lodówki po mleko albo po prostu przerzućcie się na herbatę. A jeżeli kawoszą złamałem serca tą informacją, to pamiętajcie, że to i tak lepsze niż złamane biodro po 50.

0: Roxy Węgiel i Miasto. Jako, że dzisiaj mamy Dzień Dobrych Informacji, to mam dobrą informację, że przyszedł już do naszego studia Jakub Konieczkowicz, który ma dla Was skrót najważniejszych informacji z całego dnia. No to co? Zapraszamy!
1: Miał stosować groźby i naruszyć nietykalność małoletniego. Przed sądem rejonowym w Kaliszu ruszył dziś proces byłego wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Ostrowie Kaliskim. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, wyjaśnił, że ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i nie chciał nikogo skrzywdzić. Byłemu opiekunowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył w Bobrownikach granicę. Taką informację nieoficjalnie potwierdziły służby. Przypomnę, Poczobut przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Od początku jednak zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę. Zachodniopomorskie liderem turystyki w Polsce. Tak wynika z najnowszego raportu przedstawionego przez Eurostat. W ubiegłym roku w regionie udzielono ponad 17 milionów noclegów, zarówno turystom krajowym, jak i zagranicznym. Według danych odwiedzający Pomorze Zachodnie w zeszłym roku wydali tam ponad 10 miliardów złotych.

0: Wiktoria Kida i Co mi tam? Tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. 100% polskiej muzyki. Takie numery już za chwilę będziecie mogli usłyszeć, bo jako, że lato jeszcze trwa, to warto sobie posłuchać i pocelebrować. Na przykład w taki sposób, że po prostu posłuchamy numeru od Sami Lato 2000, ale będzie też Ryszard Rynkowski i Nie budźcie marzeń ze snu. Warto zostać z nami i warto nas słuchać.
1: SK2. Reklama.
2: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: Rodzina jest najważniejsza, prawda? A jeśli chrzciny, komunia czy urodziny, to takie, które wszyscy zapamiętają. W restauracji La Vivenda w Uniejowie zadbamy o każdy szczegół. Od eleganckiej aranżacji sali i wyjątkowego menu po komfortowe noclegi dla twoich gości. Najpiękniejsze uroczystości to te, podczas których możesz być po prostu z najbliższymi. Ty dajesz pomysł i świętujesz. My zajmujemy się resztą. Zarezerwuj termin swojej uroczystości w restauracji La Vivenda w Uniejowie. Już teraz wejdź na lawendowetermy.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
6: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotoski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy Niciarnianej 51/53. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Pabianicka 75. Opolczuka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Przesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową, w pełni elektryczną Cupra Raval. Czekają na ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor Terra Mari Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Przesińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
10: I po reklamie.

0: Kobra nocka i kocham cię jak Irlandię. No właśnie, to jest ten moment, kiedy swojej drugiej połówce, na przykład jeśli jedziecie razem samochodem albo słuchacie razem Radia SK2, powiedzieć właśnie te dwa magiczne słowa. Kocham cię. To jest ten moment, a ja obiecuję, że o 17 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 17 kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Awianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń. I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki. Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
17: Godziny szczytu, więc wiadomo, że na ulicy i ulicach łatwo nie jest, szczególnie w ścisłym centrum miasta. Omijajcie Sienkiewicza, Nawrot, okolice również Kościuszki, Mickiewicza, Dłonkowej w kierunku estakady. Zresztą na estakadzie też chwilkę dłużej trzeba będzie poczekać, bo tutaj wiadomo, roboty drogowe. Omijajcie też Pawianicką, Drudzkiej do Ronda Lotników, czy tutaj też wykopy. Na to z pogodą ci pięknie, słonecznie i bez opadów deszczu. Korzystajcie z tej pięknej aury. Jutro, niestety późnym popołudniem i wieczorem, opady deszczu i to mocno popada w Łodzi.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 470.
18: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Rozmowa telefoniczna przywódców trwała godzinę, poinformował doradca rosyjskiego prezydenta Żurzi Uszakow. Jak twierdzi, Putin i Trump wymienili się poglądami na temat rezultatów wizyt amerykańskich wysłanników Witkowa i Kushnera w Moskwie i Kijowie. Dodał, że Putin, tu cytat, pozytywnie ocenił amerykańskie wysiłki mediacyjne. Amerykańska strona rozmowy na razie nie skomentowała. Według wcześniejszych doniesienie Trump ma także przeprowadzić rozmowę z ukraińskim prezydentem. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Dziś rano projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent. Jak przekazał szef kancelarii głowy państwa Zbigniew Bogucki, to, tu cytat, próba rozwiązania tego jałowego sporu. Ale nad swoją wersją pracuje też rząd. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak na prezydencką propozycję reaguje premier?
19: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla zonda krypto podpisał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
20: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
19: Zaznaczał premier. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
21: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
19: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
18: Będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej, zapowiada Adam Szłapka. Zuchwała kradzież na Lazurowym Wybrzeżu i francuska policja w akcji. Złodzieje ukradli 4 obrazy z muzeum niedaleko Nicei, gdzie znajdują się zbiory Augusta Renoir, jednego z czołowych malarzy impresjonistów. Dwa z obrazów włamywacze zostawili jednak w trakcie ucieczki. Trwają poszukiwania sprawców. Dodajmy, wartość skradzionych prac oceniana jest na 9 milionów euro.
5: SK2 News Łódź.
17: Łukasz Bogdan, zapraszam. Rok akademicki coraz bliżej, a mimo większych opłat zainteresowanie akademikami na Lumumbowie jest spore.
1: Przyznaję, że w tym roku miejsc dużo nie zostało. Jest to wynikiem tak zwanego podwójnego rocznika.
17: Mówi Łukasz Ochrytkow z Uniwersytetu Łódzkiego. Za akademik studenci zapłacą między 550 a 850 zł. Łódzkie schroniska zachęcają do adopcji zwierząt po wakacjach. Placówka jest przepełniona. Trafiają tu zwierzęta porzucane w lipcu i sierpniu. Adopcji można dokonać codziennie. Zwierzęta można zobaczyć wcześniej na stronie łódzkiego schroniska.
0: 2,5 minuty po godzinie 17. Tak, to właśnie ta najszczęśliwsza godzina, gdzie wielu z Was właśnie opuszcza swoje miejsca pracy, wsiada do samochodu i kierunek dom włącza w nawigacji. Tak jest, ja wiem, że w niektórych miejscach mogą towarzyszyć Wam korki, ale żeby Wam ten czas umilić, no to ja będę grała kolejne najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek mrozu i Sand & Grace, nic do stracenia.
5: SK2

0: Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani są w sobie zakochani? To jest pytanie bardzo dobre, szczególnie, że mam dla was dość ważną informację. Otóż badacze podkreślają i informują, że pary, które wspólnie plotkują, mają silniejsze więzi romantyczne i większe zaufanie. No ale wiecie, dlaczego tak jest? Bo jak się plotkuje z koleżanką, to ona zazwyczaj ma bardzo dużo do powiedzenia. A jak ze swoim partnerem, no to on zazwyczaj jednym uchem wpuszcza, a drugim wypuszcza.
1: SK2.
0: Już teraz Warius Max i Tencent. Tak wam gramy w Radio SK2. 100% najlepszych polskich hitów.

0: Kiss i piersi, całuj mnie, tak wam gramy 22,5 minuty przed godziną 18. Jeżeli wy jeszcze wracacie z pracy do domu, no to my ten czas wam umilamy, grając najlepsze polskie hity. Ale przypominam też, moi drodzy, że cały czas możecie głosować na wasze ulubione numery, bo już w najbliższy piątek najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Oczywiście wszystko w waszych rękach, zaglądajcie na sk2.pl i głosujcie, a już w piątek o 18. U Łukasza Zduńczyka okaże się, który numer będzie, które numery pojawią się w top 3, ale także w top 20. To co? Wy głosujecie, a ja gram dalej już za chwilę. Sylwia Grzeszczak, a później Ania Karwan.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona. 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacii. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Brzesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową, w pełni elektryczną Cupra Raval. Czekają na Ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor Terra Marie Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Brzesińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
15: I po reklamie.

0: Free of Us, Szklany Sufit. Tak kończymy godzinę 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, które będzie grał dla Was Łukasz Zduńczyk. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm. Zyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
11: Najlepszy. Najlepszy możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0%. Z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
14: I po reklamie.
15: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 14 września zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma zebrać się na posiedzeniu, które zdecyduje o przyszłości komitetu. Jak czytamy w komunikacie PKO, prezydium zarządu rekomenduje zarządowi powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKO do końca obecnej kadencji. To oznaczałoby, że wybory nowego prezesa czekają nas dopiero na wiosnę. Prezydium zarządu PKO zebrało się dziś pierwszy raz od momentu aresztowania Piesiewicza. To z kolei w związku z aferą Sonda Krypto. Próba szantażu w Rumunii udaremniona. Zatrzymano obywatela Rosji. Miał zbierać dane na temat baz wojskowych i ukraińskich węzłów logistycznych. Z kolei w Niemczech zatrzymano mężczyznę, który może stać za serią sabotaży na sieci energetyczne w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii. Dziś rusza piłkarska Liga Mistrzów. Wśród najciekawszych rozgrywek pierwszej kolejki o 21:00 Real Madryt podejmie Inter Mediolan. Z kolei o tej samej godzinie Porto zagra z Manchesterem City.
16: Dobry wieczór, to jest Radio SK2, tu się gra 100% polskich hitów. Codziennie po godzinie 18 razem odliczamy czas do piątku, a konkretnie do piątkowego wieczora, do gorącej polskiej dwudziestki, bo gram najlepsze nowości z waszej listy hitów. W tej godzinie m.in. Emo i Sarsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Agnieszka Chylińska w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i wieczorami dorzucamy jeszcze więcej nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Teraz ekipa, która ostatnio walczyła o bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Statuetki nie zdobyli, ale hicior wydali naprawdę dobry. To Emo i Sarsa. Sarsa przyznała w naszym studiu, że za każdym razem jak śpiewa ten numer, to ma łzy w oczach, bo tak ją wzrusza. No to przetestujcie, jak to na was zadziała. Emo i Sarsa, zostań już teraz w SC2. A co jeśli...

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Kasia Kowalska w Radiu SK2, a przed nami artysta, który na taką renomę jak Kasia Kowalska to jeszcze musi trochę zapracować, ale jest naprawdę na dobrej drodze, bo to wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Metzner, którego znacie z hitu Gotham. Jakiś czas temu w wywiadzie dla SK2 powiedział, że muzyka to jest całe jego życie, bo on potrafi grać na gitarze elektrycznej, akustycznej, na pianinie, na perkusji. Stworzył też ostatnio numer do filmu Pieprzyć Mickiewicza 3. A teraz posłuchajmy jego nowości. Metzner, Kim jestem? Już teraz w Radiu SK2. W kieszeni.

0: Mr. Zup w Radiu SK2. Nasz jest ten kawałek wieczoru z najlepszymi polskimi hitami. Nie mogę spać, jeszcze cała drżę. Nie umiem ubrać w słowa tego, co się wydarzyło tam na PGE Narodowym. Tak w mediach społecznościowych napisała Sanach, która, przypomnę, w piątek zakończyła stadionową trasę koncertową występem na PGE Narodowym. Co dalej? Tego na razie nie wiemy, ale w Radiu SK2 za chwilę Sanach się pojawi w hicie ITP ITD.
1: Reklama.
2: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
7: Rodzina jest najważniejsza, prawda? A jeśli chrzciny, komunia czy urodziny, to takie, które wszyscy zapamiętają. W restauracji La Vivenda w Uniejowie zadbamy o każdy szczegół. Od eleganckiej aranżacji sali i wyjątkowego menu po komfortowe noclegi dla twoich gości. Najpiękniejsze uroczystości to te, podczas których możesz być po prostu z najbliższymi. Ty dajesz pomysł i świętujesz. My zajmujemy się resztą. Zarezerwuj termin swojej uroczystości w restauracji La Vivenda w Uniejowie. Już teraz wejdź na lawendowetermy.pl.
8: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Przesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową, w pełni elektryczną Cupra Raval. Czekają na ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor Terra Mari Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Przesińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimnyauto.pl.
11: I pory.

0: Wanda i Banda w Radiu SK2 i ważne przypomnienie dla fanów piłki nożnej. Już dzisiaj powraca piłkarska Liga Mistrzów. O 21:00 na przykład Real Madryt zagra z Interem Mediolan, a jutro grę zaczyna Barcelona. O 18:45 zmierzy się z Feyenoordem. Także panowie, jeśli planowaliście zaprosić kumpli na domową strefę kibica, to jest dobry moment, żeby zacząć negocjacje z drugą połówką.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
4: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. To będzie ostatnia reklama.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
16: Co? Gdzie? Kiedy?
17: Łukasz Bogdan, witam ponownie. Łódzkie Zoo zaprasza na nocne zwiedzanie. 11 i 25 września o 20 będzie można zobaczyć, uwaga, zwierzęta w ich nocnej odsłonie.
18: Będzie okazja podpatrzeć nietoperze, ale i leniwce, które mają typowo nocną aktywność. Poza tym koendu.
17: Zaprasza Elżbieta Nowak, opiekunka tych zwierząt. Spacer z edukatorami potrwa około godziny, więc miłego spaceru.
15: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: Jesteście w bardzo dobrym miejscu. Mamy najlepszy zestaw hitów na wieczór i za chwilę wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Oskar Sims i Bez końca prosto z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki. Nowe notowanie już w piątek po godzinie 18. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Magda Fam w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów i mamy zakochaną parę numer 1 w Polsce. Michał Wiśniewski i Mandaryna nagrali wspólną piosenkę, oni, przypomnę, wrócili do siebie po 20 latach i przy nagrywaniu kawałka prawdopodobnie się ze sobą nie pokłócili. Także słuchajcie, stara miłość nie rdzewieje. Mandaryna powiedziała o tym numerze: zamknęliśmy oczy, otworzyliśmy je i jesteśmy w 2005 roku. Więc teraz cofnijmy się w czasie razem z nimi. Michał Wiśniewski i Mandaryna, Będzie było. Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Red Lips w Radiu SK2. Codziennie wieczorami gram wam najlepsze nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. I teraz nowość od Sanach, która tuż przed występem na PGE Narodowym w Warszawie, przed finałem stadionowej trasy koncertowej, wypuściła numer Cichosza. I co ciekawe, w teledysku do tego numeru występuje znany aktor Maciej Musiał, który w czasie występu na Narodowym zamiatał scenę obok Sanach. No najwyraźniej Sanach nie dała rady męża zagonić do sprzątania. Posłuchajmy Cichosza od Sanach już teraz na antenie SK2.

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu SK 2. Ale ten czas pędzi, słuchajcie. Już dzisiaj wieczorem będzie można poczuć świąteczną atmosferę. Dokładnie o 20:35 w telewizji na otwartym kanale będzie można obejrzeć Kevina samego w domu. Słuchajcie, z roku na rok to świąteczna atmosfera zaczyna się coraz szybciej. Przecież my w tym roku jeszcze nie zdążyliśmy wypić dyniowego latte. Zupy krem z dyni jeszcze nie jedliśmy. A tu za chwilę będzie trzeba obierać mandarynki.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Gotowi na dawkę adrenaliny? Cupra Performance Days już 11 i 12 września w Cupra Zimne Auto przy Brzesińskiej 17. Poznaj wyjątkowe modele Cupry i przetestuj nową, w pełni elektryczną Cupra Raval. Czekają na ciebie auta dostępne od ręki w limitowanych ofertach. Formentor Terra Mari Leon z rabatami aż do 31 tysięcy złotych oraz wygodnym kredytem 3 razy 0%. Szczegóły u naszych doradców handlowych. Dobra muzyka, poczęstunek i atrakcje dla dzieci czekają na miejscu. Widzimy się przy Brzesińskiej 17. Dowiedz się więcej na www.zimneauto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: I po reklamie.

0: elektryczne gitary w Radiu SK2. To już jest koniec, nie ma już nic. Wtorek co prawda się kończy i już można odpoczywać, ale lato ciągle trwa na naszej playliście. Po godzinie 20 zagram bardzo wakacyjne Mango od Sylwii Grzeszczak.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
17: Co? Gdzie? Kiedy?
18: Łukasz Bogdan, witajcie. Shaquille O'Neal przyjedzie do Łodzi. Jedna z największych legend światowej koszykówki będzie specjalnym gościem wydarzenia Shaq Presents All Stars League. Trzecia edycja widowiska odbędzie się 3 października w Atlas Arenie w Łodzi. Na parkiecie zobaczymy 4 drużyny złożone m.in. z internetowych twórców, artystów, aktorów i muzyków. Nie zabraknie też spektakularnych atrakcji. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie konkurs wsadów. Zobaczycie też pokazy Dunkin' Devils, występ artystyczny oraz efekty specjalne i konkurs.
16: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: W Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, czyli mamy numery, które od wielu lat już znacie, jak Wehikuł Czasu od Dżemu. Ten numer na pewno zagram w tej godzinie, ale też mamy nowości. Odkrywamy młode talenty prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po godzinie 18, a tymczasem mamy już wtorkowy wieczór. Punktualnie godzina 20. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jugopolis i Maciej Maleńczuk. To za nami w Radiu SK2, a przed nami artystka, której teraz możemy serdecznie pozazdrościć. To Marisa, którą znacie z hitu Odkochaj. Ta artystka jest teraz na wakacjach, wstawiła zdjęcia na Instagrama. Prawdopodobnie to jest Grecja, chyba że jakaś Bułgaria, nie jestem pewien. W każdym razie na tych zdjęciach jest dużo słońca, morze, opalenizna i uśmiech na twarzy. To najważniejsze. Poczujmy się, jakbyśmy byli razem z nią. Marisa i będzie pięknie. Już teraz w Radiu SK2.

0: formacja nieżywych schabów w Radiu SK2, a teraz na naszą antenę wkracza młoda siła. Artystka, o której będzie jeszcze głośno, młody talent. To Iga Jaworska, która już dała o sobie znać hitem Czemu pozwoliłeś kochać? A teraz ma dla nas numer idealny na wrzesień, kiedy już czuć zbliżającą się jesień, kiedy liście robią się żółte, a rano i wieczorami jest taki charakterystyczny zapach jesiennego powietrza, ale jednocześnie jeszcze słońce przygrzewa. Taki jest ten numer. To Iga Jaworska i jej korzenie. Iga śpiewa o miłości, o osobie, przy której można zapuścić tytułowe korzenie. Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.
1: Zawsze lubiłam jesień, gdy wszystko przemija.

0: Bajm, co mi panie dasz na antenie Radia SK2, a oni ostatnio dostali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Za chwilę gram duet, o którym mówi teraz cała Polska, każdy ich zna. To Kuba i Kuba, którzy przez całe lato bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają dla nas nowość Chłopaki. I co ciekawe, ci panowie poznali się w szkolnym radiowęźle w liceum, tam zaczęła się ich muzyczna przygoda, a teraz razem grają i zdobywają listy hitów, także czasami szkolne znajomości potrafią przetrwać próbę czasu i nie ograniczają się tylko do znajomości na Facebooku. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Nasze Rendezvous to kombi na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. No w przypadku niektórych dzisiejsze wieczorne Rendezvous może być przed telewizorem, oglądając piłkarską Ligę Mistrzów, która dzisiaj, przypomnę, startuje. Już za chwilę o 21:00 Real Madryt zagra z Interem Mediolan.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Łukasz Bogdan, witam ponownie. Łódzkie Zoo zaprasza na nocne zwiedzanie. 11 i 25 września o 20:00 będzie można zobaczyć, uwaga, zwierzęta w ich nocnej odsłonie.
4: Będzie okazja popatrzeć nietoperze, ale i leniwce, które mają typowo nocną aktywność. Poza tym koendu.
3: Zaprasza Elżbieta Nowak, opiekunka tych zwierząt. Spacer z edukatorami potrwa około godziny, więc miłego spaceru.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
2: Magazyn muzyczny.
5: Dziś w studiu SK2 gościmy twórców projektu Myk, Marka Jana Kisielińskiego i Kornelię Korni Raźniewską. Witajcie, cześć.
6: Cześć, cześć, witamy.
5: Ty, Marek, kompozytor, gitarzysta, pianista, multiinstrumentalista, producent muzyczny, jesteś autorem muzyki i producentem największych hitów wideo. To się zgadza, tak?
6: Tak.
5: Papieroch,
6: tak.
5: Szminki Róż, Fantastyczny Lot, Środa, Czwartek, Wszystko Jedno, Ktoś Nowy, wszystko radiowe hity i to jest twoja zasługa muzyczna.
6: No tak. Ja to skomponowałem, ja to wyprodukowałem w całości. Praktycznie wszystkie instrumenty, które tam grają, to te ręce.
5: To te rączki. I pracowałeś z czołówką polskiej sceny muzycznej, zdobywca złotych, platonowych płyt. Twoje piosenki to są setki milionów wyświetleń na YouTubie. Jak się z tym czujesz? To już jest dużo, jak myślisz, jeżeli chodzi o osiągnięcie muzyczne?
6: W ogóle nie mam takiego poczucia, a teraz przy tym nowym projekcie, Myk, to czuję się naprawdę jak debiutant. Po prostu to jest tak, że te wszystkie rzeczy nie mają znaczenia. Tutaj trzeba tą samą ścieżkę dotarcia przychodzić od początku, naprawdę. No, czy czuję się przez to troszkę młodszy? Być może tak, ale czy jest łatwiej? Nie. Łatwo nie jest, ale działamy.
5: Muzyka obiegnie płyta, wszyscy czujemy się, słuchając waszej muzyki, młodo, no bo przecież Myk to nie tylko ty. Myk tworzy również Kornelia Korni Raźniewska. Kornelia, ty jesteś studentką Akademii Muzycznej imienia Paderewskiego w Poznaniu na kierunku jazz i muzyka estradowa. Zgadza się.
7: Dokładnie.
5: A swoją drogę sceniczną zapoczątkowałaś też w udziałach w licznych konkursach, festiwalach wokalnych, jak wyczytałem. No i współtworzysz też wiele projektów muzycznych, między innymi Myk. No to teraz, moi drodzy, przechodzimy do sedna. Początki wasze i tło muzyczne. Jak to wyglądało? Jak się poznaliście?
6: Ja mam taką wersję oficjalną i nieoficjalną. Wersja...
5: Oficjalna.
6: Wersja oficjalna wygląda w ten sposób. Chwilę, może dłuższą chwilę po tym, kiedy moja współpraca 12 czy 13-letnia z wideo dobiegła końca. Postanowiłem, że przecież muszę coś robić, coś zrobię. Pomysły mam, tych piosenek jest. Ogłosiłem casting. Dałem takie ogłoszenie. Tutaj Marek Jan Kisieliński, ogłaszam, poszukuję wokalistki do projektu. Wokalistki, najlepiej, żeby nazywała się Kornelia Raźniewska. Podałem datę, miejsce spotkania. Zgłosiło się około 387,5 chętnych. Długo się zastanawiałem, naprawdę wybór nie był łatwy. 387 Korneli Raźniewskich. Padło na tą właśnie.
5: I to jest prawda z tą oficjalną wersją, o której mówił Marek, że był ten casting?
7: No,
5: to
7: tak
5: teraz
7: było, nie kłamie.
5: To teraz inaczej. Marek przedstawił oficjalną wersję, a ty teraz przedstaw tę nieoficjalną wersję.
7: Dobrze, to wersja nieoficjalna w takim razie. Poznał nasz wspólny znajomy tak naprawdę.
6: Tak, tak było.
7: Śpiewałam na ślubie.
5: O!
7: A na tym ślubie był właśnie Krzysztof.
6: Tak.
7: No i Krzysztof po prostu przesłał prawdopodobnie nagranie Markowi, czy pokazał, już nie pamiętam, jakie były szczegóły, Marku.
6: Usłyszałem to nagranie, tylko ja chciałem dodać, bo to może być ciekawa i ważna informacja, to nie był twój ślub.
7: A tak, no.
6: Tak, i usłyszałem, zaprosiłem Korni do studia. Trwało to troszkę, zanim doszło do jakiegoś poważniejszego nagrania, ale po tym pierwszym spotkaniu powiedziałem, Korni odezwę się na pewno. Prawda? Dokładnie tak było. Tak.
5: Powiedziałaś, Kornelia, że na ślubie śpiewałaś.
7: Tak.
5: Czy to były twoje jakby takie pierwsze wtedy pieniądze, które sobie zarabiałaś, tak właśnie grając? Czy śpiewając na imprezach?
7: Tak, no dokładnie tak. Już właściwie w takich okolicznościach to od... 14 roku życia.
5: Proszę bardzo.
7: Śluby, eventy, tak, jak najbardziej.
5: Ty, Marek, jak pamiętasz swoją pierwszą zarobioną kasę?
6: Starczyło mi na zapiekankę i na jakieś krótkie spodenki chyba. Mhm. Tak, na więcej nie.
5: Ale tu grałeś na monciaku, na gitarze?
6: Nie. To był jakiś, ale to też miałem tam naście lat. Pierwszą kasę, jaką zacząłem zarabiać, tata mi płacił, siadając do mnie przy pianinie, bo gitara u mnie się pojawiła dużo, dużo później, gdzieś w czasach licealnych. Ja, żłobek, cymbałki, przedszkole, akordeon, tam podstawówka, tego typu. Przez połowę mojego takiego nastoletniego życia fortepian był instrumentem absolutnie głównym. Tata dawał mi zadania. Naucz się tej i tej melodii i dostaniesz taką i taką kasę. I no jest to jakiś tam sposób wychowawczy, edukacyjny.
5: Można za dzieciaka zarabiać na muzyce.
6: Ale naprawdę tak było. Było to bardzo motywujące. To nie były jakieś takie super łatwe rzeczy. Oczywiście proste melodie też, czy z jakichś filmów, ale w którymś momencie ja jako 10-11-letni chłopak zacząłem dostawać zlecenia typu Chopin, Polonez A-dur Chopina.
5: Albo chcesz, synku, 20 zł? Bardzo proszę. Cztery pory roku Vivaldi.
6: Ale to mniej więcej tak wyglądało, także tak. To, i ja myślę, że to była najważniejsza, pierwsza forsa, którą zacząłem zarabiać na muzyce.
5: Czyli fortepian, teraz gitara. To jeżeli o ciebie chodzi, Marek, i o instrumenty, a twoje ulubione, jakie to są, Kornelia?
7: No ja w związku z tym, że śpiewam, to lubię coś tam sobie zaakompaniować oczywiście na fortepianie. Ale śpiewanie jest u mnie tutaj, wiecie, prym.
5: Dobra, a jakiej muzyki słuchaliście jako dzieciaki? Jakie kasety albo CD-ki królowały u was w domu?
6: Beatlesi i klasyka. U mnie mój tata klasyki słuchał w domu. Ja tym nasiąknąłem bardzo. Ja w ogóle to jestem niespełnionym klasykiem. Chciałem gdzieś tam na pewnym etapie życia iść w tą stronę. No potoczyło się tak, że oszalałem na punkcie gitary. Granie po prostu w zespole zwyciężyło.
5: Mówi, że kocha klasykę, a gitarę ma elektroakustyczną chyba, nie?
6: Tak, ale co jakiś czas ta miłość, że tak powiem, moja do klasyki. Ja generalnie zasypiam z Mozartem na uszach. Słuchawki. Uważam, że to jest najlepsza inspiracja, po prostu oderwanie. Poza tym gram hobbystycznie Chopina. Naprawdę trudne z konkursów chopinowskich utwory. To jest taki nonsense challenge, bo on mi nic nie daje poza jakąś taką satysfakcją. Kiedyś jako dzieciak marzyłem o występie na konkursie chopinowskim. Potoczyło się inaczej, ale też jeżeli chodzi o te różne instrumenty, kilka lat temu, kiedy się zaczął COVID, doszedłem do wniosku, że to jest moment, kiedy powinienem nauczyć się grać na wiolonczeli. I cały czas mam tak, że potrafię 10 godzin spędzić po prostu instrumentem. 10 godzin dzień w dzień przez ileś miesięcy.
5: Też sąsiadom współczujemy, czy...
6: Mam studio aha, wyciszone, tak. Ja sobie bardziej współczułem przez pierwsze tygodnie zwłaszcza, bo to po prostu zanim wydobędzie się ze smyczkowych instrumentów dźwięk, to jest takie pitolenie, że miałem na co mi coś takiego. Ale przebrnąłem i kilka miesięcy później już wykorzystuję. Nie mam jakichś ambicji nie wiadomo jakich tutaj, żeby być jakimś wirtuozem, ale satysfakcja, którą czuję, kiedy położę jakiś podkład na wyłączyli, jakieś długie nuty gdzieś w nagraniach, jest bezcenna.
5: W Radiu SK2 dzisiaj zespół MYK, czyli Marek Jan Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, MYK. No to dobrze, przechodzimy w takim razie do waszych dokonań muzycznych. Jak wygląda wasza współpraca? Muzyka, tekst, a może jakiś spontaniczny flow? Jak to w waszym mykowskim wykonaniu wygląda?
7: To muzyka jest zawsze pierwsza. Później pojawia się tekst. Potem razem z autorką tekstu, właśnie Martą Tondero, tworzymy do tego interpretację tekstu. Wtedy tworzą się niesamowite rzeczy, można tak powiedzieć.
5: Pozwalają ci trochę ingerować, jak masz jakiś świetny pomysł, czy raczej nie. Tak jak Marek powiedział, ma być koniec. Kornelia nie ma nic do powiedzenia. Czy jednak jakieś tam jeden, dwa swoje grosze możesz wtrącić do tego procesu twórczego?
7: Nie, no absolutnie tak mogę. Wykonawczo to już, to absolutnie w 100% mam wrażenie.
6: Tak, ale...
5: Nie.
6: Nie chciałbym, żeby to ale zabrzmiało jako takie prawdziwe, ale nie. Ale oczywiście jak czasem jest tak, że pojawia się nagle podczas nagrania pracy w studiu, pojawia się nagle jakiś pomysł, to absolutnie to też o to chodzi, żeby... Ale jakieś takie główne ramy, to tak, to pilnuję tego, żeby było tak sobie jak pan konipozytor wymyślił.

0: Mieszkanie proste.
1: To jest pewnego rodzaju eksperyment muzyczny i ja nigdy wcześniej nie wyprodukowałem piosenki w taki sposób. Jestem głównie gitarzystą, jeżeli chodzi o produkcję muzyki, a to jest chyba pierwszy numer, jaki zrobiłem, gdzie nie ma gitary. Pomyślałem sobie, zrobię to elektronicznie, ale to też wynika z tego, że ja nasiąkłem tymi elektronicznymi dźwiękami za młodu. Jean-Michel Jarre, te wszystkie rzeczy, ja tą drogę przeszedłem. To, co się w głowie u mnie dzieje, to lepiej, żeby mało kto zagłębiał. W każdym razie te wszystkie dźwięki, to był eksperyment. Ja się zupełnie dobrze w tym czułem. Naprawdę miałem fan produkując tą piosenkę. Nie wiem, czy to słychać, mam nadzieję, że tak, ale bawiliśmy się zupełnie nieźle.
0: Mocny skład w Radiu SK2. Marek Jany Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, czyli zespół Myk. Teraz jeszcze przypomnijmy sobie singiel Niepoprawny. Tak go opisujecie, niedzielny vibe właśnie chilloutu, ten numer właśnie taki ma być. Lubicie taką muzykę, która sprawia, że słuchacz może poczuć się jakby ponton bujany przez fale Bałtyku.
1: Oby się tak czuł, nie sposób wyrazić tego lepiej. Ja powiem jedną rzecz odnośnie piosenki Niepoprawne, której jeszcze nigdy nie mówiłem. Nie wiem, czy dziewczyny nawet wiedzą o tym, ale jest to piosenka, którą zrobiłem jak gdyby w ostatnim etapie działalności w ogóle grania z zespołem wideo. To miała być piosenka tam z połowy płyty, która była zrobiona, która się nigdy nie ukaże. Zdradziłem tajemnicę. Został napisany nowy tekst, Kornelia zaśpiewał. Tyle na ten temat.
0: To tutaj na razie postawmy kropkę, jeżeli chodzi o ten niepoprawny numer. Czy ty jesteś, Kornelia, niepoprawna? Czy jesteś grzeczną, czy jesteś niegrzeczną dziewczyną? A nie okiem, czy może czasami w tobie rodzi się jakaś diablica i jak to się mówi, odpalasz wrotki i bawisz się na całego.
2: Jak to Marek mówi, mam kilka osobowości na pewno w sobie. Mm-hmm. Na co dzień jestem bardziej taką może nawet osobą introwertyczną, spokojną, ale kiedy gdzieś tam wychodzę na scenę, to już czuję się ekstrawertykiem i korzystam z
1: tego. Tylko wrotki trzeba odpiąć.
2: Tak.

0: Kornelia, a gdybyś miała zagrać koncert, wolałabyś taki ogromny, z powerem, światła, lasery, dymy, czy wolałabyś, załóżmy, nie wiem, w parkingu podziemnym galerii handlowej zrobić jakiś akustyczny koncert, albo pod mostem w Warszawie lub gdzieś w Poznaniu?
1: No tak, to już robimy właściwie.
2: No właśnie. Tak, tak, teraz by się przydał jakiś większy, tak, zdecydowanie.
1: Ta pierwsza opcja, zdecydowanie.
2: Tak.
0: No to w takim razie, przechodzimy do kolejnego singla zespołu Myk, który dzisiaj goszczę w Radiu SK2. Tak czy nie? Flirt, wakacje, energia, numer pisany z wakacyjną miłością w tle. Tak czy nie?
2: Poniekąd tak, chociaż może nie aż tak dosłownie z tym flirtem.
0: Dobrze.
2: Ale tak, niech to zabrzmi jako moja odpowiedź.
0: Ale hit wakacyjny.
2: Nie wiem, czy hit. No, piosenka...
0: W Radiu SK2 gramy tylko największe polskie hity.
2: No to tak, to bardzo, bardzo cieszymy się, dziękujemy za taką opinię. I, czyli to znaczy, że spełnia swoją rolę. Ekran z

0: Marek Jan Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, czyli zespół Myk, dzisiaj w Radiu SK2. No i przechodzimy do waszego najnowszego singla, o którym teraz trzeba dużo powiedzieć. Ogień i woda. Czy podczas nagrywania coś się zapaliło?
1: Dużo pozytywnej energii mieliśmy tutaj przy okazji tej piosenki. Tak między sobą coś fajnego drgnęło.
0: Kornelia, w waszym duecie kto jest bardziej ogień, a kto jest bardziej woda? Ja bym powiedział, że Marek to chyba ogień.
2: Chyba tak, tak, tak. No on jest taki w gorącej wodzie kąpany dosyć.
0: W gorącej wodzie kąpany, to jest dobre.
3: Jednak.
0: To mi się podoba.
2: A ja to jednak tak, no.
1: Chyba. Ale ja bym nie powiedział. Ja, Korni, ja sporo o tobie słyszałem, że ty chyba przede mną się tak trochę wstydzisz. Ty, mój, ja muszę cię podpatrzeć tak kiedyś jakoś tak, wiesz, znienacka.

0: Na początku, jak słyszałem tę piosenkę, to jakbym trochę słyszał utwór Wiktorii Kidy.
1: Dobrze, że...
0: Cienki żywioł.
1: Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo ktoś mógłby pomyśleć, że ktoś tu od kogoś...
0: No, jakiś plagiat czy
1: słowość, tak,
0: nie?
1: Tak. Działamy w dwóch różnych filmach, nie mamy jak gdyby wspólnych znajomych. To naprawdę, to była sytuacja jedna z tych absolutnie wyjątkowych przypadków. Teaser do piosenki Ogień i Woda wypuściliśmy 3 sierpnia. 4 sierpnia Kornelia mi wysłała w nocy zapowiedź tej właśnie piosenki wspomnianej przez ciebie tutaj, Wiktorii. I ja nie mogłem w ogóle tak słucham, co to jest? W ogóle,
0: to jest nasze.
1: O co? W ogóle, ale naprawdę tak zareagowałem. W ogóle tak obudziłem się rano i patrzę na tą wiadomość i nie mogłem uwierzyć. To jest po prostu nie dość, że bicie to samo, akord ten sam, to w ogóle, no oczywiście tam się później kompletnie inaczej rozwija, ale żeby było śmiesznie, ja się zastanawiałem, czy nie przefiltrować tej gitary pod koniec tego taktu. Naprawdę tuż przed tym, jak robiłem master, zrobiłem ten efekt w drugiej zwrotce. Dla prawnego ucho to wysłyszy, ale tutaj naprawdę miałem tak zrobić ten phasing, to takie wpływanie tej akustycznej gitary w tym wstępie i tak, nie, zostawię naturalnie. Przypadek, no, total.
0: Mi się wydaje, że są artyści, którzy mają po prostu podobny kierunek myślenia w niektórych kwestiach.
1: Być może. No. Być może tak.
0: Gdzie lubicie spędzać wakacje?
1: Oj, dla mnie Palmy. Jestem bardzo przepraszam wszystkich słuchaczy, że nie powiem tutaj nic.
0: Nie polskie morze, nie polskie góry, nie złota rybka, oscypek.
1: Oscypek nie, rybka tak, ale ja mam tak mózg skonstruowany, że kiedy widzę palmę, to znaczy, że jest dobrze. Ja mam w domu, co prawda sztuczne, ale wyglądają naprawdę jak prawdziwe, takie na 2,5 metra, uwielbiam po prostu. Mózg widzi palmę, to znaczy, że jest okej.
0: To znaczy, że czasami też może człowiekowi odbić palma.
1: Nie grozi mi to, nie grozi. Kiedyś przy okazji sukcesu jakiegoś singla założyłem jeden jakiś taki promyczek, ale trwało chyba 5 minut. Zgasiłem w ogóle. Nie grozi.
0: Kornelia, gdzie lubisz spędzać wakacje?
2: Powiem szczerze, zakochałam się w Mazurach. Byliśmy nawet wspólnie.
1: Tak.
2: Nagrywaliśmy...
0: Jachty, mikołajki, kajaki, rowerki wodne, zapiekanki, kebaby.
2: Jak najbardziej. I takie połączenie z naturą to coś niesamowitego.
1: Przy okazji premiery piosenki byliśmy u Marty, na autorki tekstu na Mazurach. Tam zrobiliśmy sobie...
0: Gdzie, w jakiej miejscowości?
1: Zdory, to jest koło Pisza. Przy jeziorze Śniardwy. No, fantastyczny rejon.
0: Bajka.
1: Tam zrobiliśmy sobie też zgrupowanie zespołowe, taki live mini koncert akustyczny.
0: Zjazd integracyjny.
1: Tak. Cudownie. Ognisko naprawdę super.
0: W waszym życiu było więcej ognistych historii, czy może takich chłodnych pryszniców?
2: Właściwie 50-50.
0: Pół na pół.
2: Ale pół na pół. Jednak no wiadomo, że te zimne prysznice wzmacniają nas i sprawiają, że czujemy się tą pełnią, o której śpiewam, w ogniu i wodzie.
0: Kornelia, zajmujesz się social mediami, czy nie? Chyba
2: staram
0: bardziej.
2: Się staram.
0: Tak, Marek robi muzę, ale też zajmujesz się Instagram, TikTok, Facebook, czy zostawiasz to młodszemu pokoleniu?
1: Nie jestem jakimś tutaj wyjątkowym trolem. Marta, ona tutaj działa.
0: Co was najbardziej wkurza w social mediach?
1: Że trzeba codziennie coś tam stawiać,
0: no
1: bo potem te zasięgi robią się, to jest kłopotliwe trochę. No.
0: Ciebie co, Kordelia, najbardziej denerwuje? Że musisz rano wstać i zrobić kolejną rolkę? O Jezus, nie mam żadnego pomysłu. Przyglądasz tego TikToka, patrzysz, co teraz jest na topie, co jest na trendzie. Czy może też jesteś osobą, która ma to w nosie?
2: Nie ma w nosie, ale generalnie no trochę mi to sens powie gdzieś tam spowija, bo no jest to też jakiś obowiązek, żeby dbać o swój wizerunek w internecie,
0: teraz chciałbym zapytać, kogo wy obserwujecie? Kucharzy, majsterkowiczów, moda, budownictwo, uprawianie roślinek, takie macie swoje profile ulubione?
1: Masz?
2: Ulubionych chyba nie ma.
0: Nie.
1: Mam oczywiście kilka wykonawców, których obserwuję, ale staram się nie spędzać za dużo czasu na tym scrollowaniu.

0: Czy zespół Myk to już jest zamknięty twór? Czy on jest jeszcze otwarty i gotowy na nowości? Czy tutaj już jest wszystko dopięte na ostatni guzik i jesteście skoncentrowani na tworzeniu?
1: Mamy skład, mamy perkusistę, basistę, normalny zespół do grania. Mamy świetnych muzyków. Romek Gąsiorowski, Kamil Komendecki, pozdrowienia serdeczne, bo są znakomici, są świetnymi ludźmi. Ja naprawdę trochę już tych zespołów tej swojej, nazwijmy to, karierze przeszedłem.
0: Z wieloma osobami współpracowałem.
1: Tak. No to tutaj jest też fantastycznie, nie dość, że są świetnymi muzykami, to są cudownymi ludźmi, z abstrakcyjnym, cudownym poczuciem humoru. Na samo hasło, że się spotkamy, coś pomuzykujemy, to ja z bananem na twarzy.
0: Jakie macie plany na przyszłość?
1: No mamy kilka teraz piosenek do przodu.
0: Kilka singli już jest.
1: Tak.
0: Rozumiem, że niektóre także już powstały, jeżeli chodzi o muzykę albo teksty, tylko że w szufladzie na razie czekają na zrealizację.
1: Nie, one są w toku. One są
0: już
1: w toku.
0: Są realizowane.
1: Tak. Pracujemy w tej chwili nad kolejną piosenką. Oczywiście nie powiem nic więcej, bo ja strasznie nie lubię. To nawet nie o to chodzi. Ja bardzo nie lubię opowiadać o tym, co za chwilę zrobię. Uwielbiam sytuację, kiedy mogę przyjść i pokazać, a tak mówić, zapeszać.
0: Jesteś
1: naprawdę
0: facetem, który dopiero bierze pieniądze za wykonaną robotę, nie przed.
1: Oj, tak, przed, nie. Żadnych zaliczek też nie lubię, za nic.
0: Jakie masz plany na przyszłość z zespołem Myk, Kornelia? Bo widzę, że jesteś uśmiechniętą osobą, pozytywną. Niezłe fluidy od ciebie czuć. A czy ty będziesz również miała swój udział w jakimś tworzeniu? Czy na przykład Marek mówi: Kornelia, jakbyś napisała jakiś tekst albo miałabyś jakąś fajną melodię w głowie, to śmiało wal do mnie, mów, może coś razem wymyślimy. A może to będzie akurat tak fajne, że zrobimy z tego hit.
2: Nie, no mam nadzieję, bardzo bym chciała. Ale rozmowy jakieś wstępne toczyliśmy też na ten temat, więc...
0: Nie finansowe.
1: Nie.
0: O tym dopiero będziemy rozmawiać, jak będą wielkie koncerty. Na stadionach, może kiedyś nawet i na Narodowym, fajnie by było, nie? Zagrać.
1: Na pewno fajnie, ale nie, w ogóle nie sięgamy myślami.
0: Aż tak daleko?
1: Znaczy nie, jesteśmy bardzo otwarci na wszystko, co się może przydarzyć, ale powoli, stopniowo. Znaczy oby jak najszybciej, no ale stopniowo.
0: Dobrze, czyli małymi krokami wielkie szczyty się zdobywa.
1: O.
0: Teraz na luzie taka szybka runda pytań jeszcze na sam koniec do was. Możecie odpowiadać króciutko, jednym zdaniem. Możecie pogłębić swoją myśl i wydłużyć wypowiedź. Nie ma żadnego problemu. Jesteście gotowi? No,
1: tak.
0: Króciutko. No, będzie kilka pytań. Uwaga, bez zastanowienia, jak coś odpowiadamy szybko. Pierwsza piosenka, której nauczyliście się grać lub śpiewać. Marek.
1: Oj, to był jakiś niemiecki marsz. Tak, tata mnie nauczył. Nie pamiętam tytułu, ale tata bardzo lubił takie rzeczy.
0: Kornelia?
2: Ja myślę, że mogło to być coś zespołu Baim. Moja mama bardzo uwielbiała, więc cały czas ten Baim gdzieś tam w dzieciństwie.
0: Noc po ciężkim dniu pewnie.
1: Hard day's night, tak.
0: To teraz uwaga, Kornelia, do ciebie pytanie, żeby Marek miał czas na zastanowienie się. Koncert, który albo występ, który zmienił twoje życie.
2: O matko... No, powiem szczerze, że koncertuję też z profesorami z mojej uczelni. Mm-hmm. No i stworzyliśmy sobie projekt Whitney Houston na jazzowo. I śpiewam te piosenki i kiedy widzę, jakie reakcje to wywołuje też wśród publiczności, no to jest dla mnie niesamowite przeżycie i to, jakie oni mają emocje, co im towarzyszy w przeżywaniu tego, no to jest, nie da się tego po prostu opisać.
0: Marek, twój koncert?
1: Tak, był taki koncert. Byłem dzieciakiem i pochodzę w ogóle z Mazur, to znaczy z Warmii, z Nidzicy, to jest miejscowość pod Olsztynem, ale młodzieńcze lata nastoletnie spędziłem w Olsztynie i kiedyś z zespołem z Olsztyna grałem koncert w Warszawie, jakimś w ogóle zupełnym przypadkiem trafił się. To był jakiś koncert promocyjny nowej płyty T-Love i przez to, ja oczywiście z tym zespołem grałem support, przez to, że to był właśnie T-Love, byli ludzie z firmy ówczesnej, w której T-Love wydawał i po tym koncercie podeszli do mnie ludzie z tej firmy, Aindarowiec Robert Jagodziński, który wtedy pełnił tą funkcję. 3 miesiące po tym koncercie dostałem się do zespołu Edyty Bartosiewicz, która była wtedy na absolutnym topie. Ja w ogóle dzieciak z Olsztyna po jednym koncercie. No, ten koncert zmienił moje życie, bo tu się zaczęły jakieś rzeczy powoli dziać. No tak.
0: Jenek, kto by pomyślał?
1: Tak, to był ten czas. To był ten czas, dokładnie. Chwilę przed. Chwilę przed, tak. I pierwszy koncert, jaki z nią wtedy zagrałem, to był festiwal w Sopocie, 40-minutowy recital. Nie, to w ogóle dla mnie to było jakieś kompletne szaleństwo. Tak, to po tym koncercie. To on zmienił.
0: To była chyba lepsza nagroda niż bursztynowy słowik.
1: Oj tak, dla mnie wtedy nie. To jakieś w ogóle...
0: Najdziwniejsze miejsce, gdzie powstała piosenka Myk.
1: Oj, powiem, bo toaleta. Paul McCartney z Lennonem bardzo dużo piosenek skomponowali w toalecie. Ja w toalecie skomponowałem, tak. I to jeden z jakichś hitów, który tutaj u was często można słyszeć. To był chyba, nie pamiętam, ale tak. Toaleta.
0: Toaleta.
1: Tak. Pogłos, który jest zazwyczaj. Wokaliści często lubią śpiewać w toaletach, bo jest jakiś specyficzny, łatwiej się śpiewa. A ja też czasem z gitarą lubię sobie pójść, posiedzieć i tak.
0: No, a u ciebie, Kornelia? Zgadzasz się oczywiście.
2: Zgadzam się.
0: Tak, idealny pogłas, szum morskiej wody, wszystko się zgadza.
1: Tak.
0: Czujemy się jak w muszli koncertowej.
1: Oceanicznej wody, tak.
0: Ulubiony tekst z waszej piosenki, Kornelia?
2: No, dla mnie ogień i woda teraz.
0: Tak?
2: Bardzo, bardzo ważny dla mnie tekst. Tym bardziej, że tak jak już powiedziałam wcześniej, Marek się ostatnio o tym dowiedział, kiedy interpretowałam ten tekst, no to miałam to złamane serce, więc absolutnie się utożsamiłam, więc ogień i woda.
1: Ja mam ulubiony wers z piosenki Niepoprawne. Może się dasz zaprosić w mój niepoprawny świat. Tak, lubię. Utożsamiam się z tym absolutnie.
0: Przyniosłeś, Marek, dzisiaj gitarę do studia. Czy będzie taka możliwość, że teraz ją akurat złapiesz? Ona jest już nastrojona. Nie wiem, czy ty grasz paluszkami, czy na kostce również?
1: Kostką.
0: Kostką, no to dobrze. Dawaj kostkę, bierz gitarę do ręki. Kornelia, czy mógłbym was prosić o to w imieniu wszystkich słuchaczy Radia SK2, żebyście tak akustycznie, unplugged, wasz najnowszy singiel, Ogień i Woda, zaśpiewali tutaj w studiu dla słuchaczy, zwrotka i refren. Bardzo proszę, będę bardzo wdzięczny. Interpretacja wasza, taka jaka płynie z serducha, z waszych myśli. Możecie improwizować albo zaśpiewać tak, jak jest w oryginale. Decyzja należy do was. Jesteście gotowi?
1: Tak, jesteśmy gotowi. Decyzja jest podjęta. Zrobimy wstęp tak, jak czujemy.

0: Pacji, no i Kornelia Korni Raźniewska, która pięknie śpiewa. Ma dziewczyna tryk i myk również do tego. Dziękuję wam za to, że przyszliście do studia Radia SK2, no i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem, jak będą powstawać kolejne single, no i czekamy na tę płytę.
1: Będą, wszystko idzie w tym kierunku. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
0: Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, do usłyszenia. Hej.
1: Cześć.

0: Magazyn lokalny.
1: Łukasz Bogdan, zapraszam. Ta praca to wielka odpowiedzialność. W tym roku szkolnym nauczyciele w Łódzkiem dostaną więcej pieniędzy za dodatkową pracę. A mowa o wychowawcach klasy szkolnej, grupach przedszkolnych oraz w bursach. Ustawowe minimum to 300 zł, w Łodzi dodatek ten wynosił 350 zł, a teraz wzrasta do 500. Na podniesienie dodatków dla nauczycieli miasto przeznaczyło 15 milionów złotych.
2: Zależy nam na podnoszeniu jakości kształcenia. Uważamy i wychodzimy z założenia, że również to, że będą podwyższone te dodatki funkcyjne dla nauczycieli, pokazuje, że inwestujemy w nauczycieli, a tym samym inwestujemy w młode pokolenie. Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi. Z jednej strony inwestujemy w infrastrukturę, to ponad 250 milionów złotych. Z drugiej strony nie zapominamy o nauczycielach, czyli o osobach, które nie tylko pełnią funkcję edukacyjną, ale wychowawczą, funkcję mentora, ale też chcemy pokazać, i taki jest kierunek naszych działań edukacyjnych, że chcemy uatrakcyjnić zawód nauczyciela, żeby również młode pokolenia zasilały kadrę pedagogiczną. Stąd też właśnie podniesienie tych dodatków funkcyjnych. To jest dodatek dla opiekuna stażu i mentora dla początkujących nauczycieli. Będzie wzrost ze 100 zł do 200 zł. Również nowy dodatek, który się pojawi, to jest dodatek dla opiekuna grupy w bursach. Będzie to wysokość 500 zł. Również dodatek dla wychowawcy klasy i nauczyciela, który opiekuje się od działami przedszkolnymi. Będzie tutaj wzrost 350 zł do 500 zł. Również nie zapominamy o poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Mówiliśmy, że naszym głównym założeniem również będzie wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży, inwestycje w komfortowe warunki w poradniach i tu też będzie dla nauczycieli, którzy pracują w trudnych warunkach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Tu będzie godzinowy wzrost, 2,50 było, będzie kwota 6,50 za godzinę brutto.
3: Każda podwyżka bardzo cieszy. Maria Wodarczyk, dyrektor 3 liceum. Bardzo się cieszę, że moi wychowawcy zostaną od 1 września tego roku docenieni. Rzeczywiście praca wychowawcza z młodzieżą, nawet w szkołach ponadpodstawowych, wymaga jednak zaangażowania dość specyficznego, bardzo wymagającego. Przypominam, że to są już prawie dorośli ludzie, ludzie o określonych celach i światopoglądach oraz postawach, i to w jaki sposób nasi wychowawcy będą podchodzili do swojej roli, jest jakby motywacją do tego, żeby ten dodatek wzrósł. Bardzo dziękujemy, że on wzrósł aż o tyle. Nie spodziewaliśmy się, szczerze mówiąc.
4: Też jestem pozytywnie zaskoczona kwotą. Procentowo to oczywiście wypada bardzo dobrze. Beata Garczyńska, wychowawca klasy aktualnie pierwszej. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że aktualnie mamy w klasach coraz więcej dzieci z opiniami, z orzeczeniami i że rola wychowawcy jest tutaj bardzo ważna po to, żeby było i zaangażowanie, i odpowiedni dialog i z rodzicem, i z uczniem, którego mamy tutaj na co dzień, który jest zagubiony, przyszedł pierwszy raz do szkoły. To jest naprawdę bardzo ważna praca i myślę, że tutaj wiele osób powinno pracować nad tym, żeby tłumaczyć społeczeństwu, jak ważna jest rola wychowawcy.
5: Bardzo dobrze, że i Łódź dołączyła do grona tych miast, tych gmin i powiatów, gdzie dodatek dla wychowawcy jest 500 zł. Roman Leskowski, NZZ Solidarność. Bardzo się cieszymy z tego powodu również, że zostało docenione to, iż walczymy również o wychowawcę w bursach, jak również dodatek zwiększony, dodatek specjalny za trudne warunki. Docenimy nauczyciela, jeżeli mu dobrze zapłacimy. I oczywiście musimy to zrobić również rękoma gmin czy powiatów, bo taka jest też prawda, że nie tylko państwo zapłaci nauczycielowi. Chcielibyśmy zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, bo od 2 lat na przykład mówimy o tym niżu, który powoduje, że za chwilę będzie za dużo miejsc w przedszkolach. Nasza propozycja była jasna, może w takim razie zmniejszyć liczbę dzieci w oddziale. Na tą propozycję nie ma odzewu ze strony władz miasta, a to uratowałoby wiele etatów, na pewno wychowawców, jak również oddziałów samych w przedszkolach. Jest ta możliwość, jest ta okazja. Być może to jest właśnie ten moment, gdzie jest niż, gdzie jest mniej dzieci. Tu mówimy o jakości nauczania. Przecież jakość będzie rosła wtedy, kiedy będzie mniej dzieci. Na pewno siłą rzeczy to urośnie. Nawet już w oddziale przedszkolnym, gdzie opieka będzie lepsza, bo mniej dzieci, na pewno lepszą opiekę pozwoli utrzymać dany opiekun.
1: Większy dodatek zamiast 100, teraz 200 zł dostaną też nauczyciele mentorzy, którzy opiekują się wchodzącymi do zawodu młodymi nauczycielami. Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą portugalskiego przedsiębiorcy, który oszukał łódzkich pracowników. Półtora roku temu zamknął fabrykę materacy w Łodzi i pozostawił 300 osób bez pensji, odpraw i dokumentów. Grzegorz Mnich.
6: Czy ta interwencja w prokuraturze portugalskiej daje jakieś szanse dla pani?
7: Dla mnie żadne. Myślę, że trzeba przejąć sprawę we własne ręce i, nie wiem, zgłosić do odpowiednich instytucji, wynająć prawnika, żeby ktoś walczył w mojej sprawie. W mojej jako indywidualnego pracownika tej byłej firmy. Za 12 lat pracy nie dostałam odprawy.
8: Jakaś iskierka nadziei na pewno jest, aczkolwiek ciągle takimi informacjami, że sprawy zostają przekazywane do kolejnych instytucji, do kolejnych, no niestety pocinają nam troszeczkę skrzydełka.
9: No jesteśmy cały czas zwodzeni, jakby nie było, ale pytamy się każdej nadziei, każdej instytucji, która nas przynajmniej chociaż trochę jakoś pozytywnie stara się na jakoś
10: nastawić. Na chwilę,
9: bo była nas duża grupa, a teraz widzę, że coraz więcej ludzi już rezygnuje i naprawdę jest zmęczonych tą sytuacją, bo mówię, no na nasza procedura i te wszystkie czas trwania przekazy od instytucji do instytucji zniechęca. Zniechęcenie jest widoczne u ludzi.
6: Jak pani pracodawca oszukał?
8: Mnie osobiście na 2,5 pensji plus 3-miesięczną odprawę.
11: Nie wypłacił pensji zaległych, nie wystawił świadectwa pracy, nie mam odprawy emerytalnej. Zostałam bez niczego. Odeszłam po prostu goła i wesoła.
6: A pani ma nadzieje jakieś związane z tą inicjatywą portugalską?
11: Mam nadzieję. Mam nadzieję, że to faktycznie uda się cokolwiek odzyskać.
12: Mam nadzieję, że to się wszystko wyprostuje, bo no przecież tak się nie da żyć, proszę pana. No nie da się żyć. No taki skurwiel powiem, no, że nas tak, jak można w ten sposób okraść zakład i po prostu sobie zwiać gdzie indziej, no. Od czego mamy sądy takie, że po prostu oni nie reagują na naszą sprawę, tylko zajmują się czym innym. No ludzie, no przecież to tak no, nie powinno być moim zdaniem, no. A tak jest po prostu. No.
13: Prokuratura ustaliła, że część dokumentacji pracowniczej wraz z dokumentacją księgową spółki została prawdopodobnie przewieziona do jej siedziby w Portugalii.
6: Senator Krzysztof Kwiatkowski.
13: W związku z tym niezwłocznie podjęto czynności zmierzające do jej zabezpieczenia w trybie europejskiego nakazu dochodzeniowego. Europejski nakaz dochodzeniowy jest mniej znanym instrumentem współpracy prawnej między prokuratorami państw członkowskich Unii Europejskiej. Polska prokuratura zleca przeprowadzenie pewnych czynności prokuraturze portugalskiej, albo może nawet pewne czynności robić wspólnie. Polska prokuratura podjęła właśnie takie działania i wystąpiła z europejskim nakazem dochodzeniowym do strony portugalskiej. Co to ma nam umożliwić? Ma to umożliwić zajęcie nam dokumentacji księgowej, tej wywiezionej, tak naprawdę ukradzionej, której nie ma już w Polsce, która ułatwi nam identyfikację tego, co się stało w spółce, ułatwi także identyfikację tego, gdzie był wyprowadzany majątek z polskiej firmy. Ułatwi nam także identyfikację tej dokumentacji pracowniczej, której nie ma w Polsce, a która dzisiaj powoduje, że nawet przygotowanie dokumentacji dla pracowników często napotykało różne trudności. No ale także może nam umożliwić identyfikację majątku pana Aquinosa, co jest istotne w kontekście ewentualnych roszczeń wobec niego.
1: Sprawę będzie prowadzić prokuratura portugalska we współpracy z prokuratorami z Polski. Budynki niszczejącego od lat dawnego Union Texu doczekają się rewitalizacji. Znalazł się inwestor, który wybuduje nowe mieszkania i przestrzeń z usługami i terenami zielonymi. Upamiętnione ma być też miejsce, które w 1987 roku odwiedził papież Jan Paweł II, spotykając się z łódzkimi włókniarkami. Grzegorz Mnich.
6: Czy z tej przeszłości historycznej coś tutaj zostanie? Czy umowa zakłada jakieś elementy, które będą upamiętniać historię?
14: Oczywiście, że tak. Zostaną te elementy, fasady, te, które stanowią o tożsamości tego budynku i tego miejsca.
6: Wiceprezydent Adam Pustelnik.
14: Na pewno nie całość infrastruktury nie będzie uwzględniona w nowej inwestycji, natomiast zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi takie kluczowe jej punkty, najbardziej charakterystyczne zostaną. I moim zdaniem to jest wartość dodana w ogóle do inwestycji, bo nie sztuką jest zbudować kolejny zwykły, nowoczesny blok czy apartamentowiec. Jak coś ma tożsamość, duszę, można do tego opowiedzieć historię. Moim zdaniem to jest sytuacja pełnego zwycięstwa. państwa i dla przyszłych mieszkańców, i dla inwestora, i dla miasta.
6: Co zostanie z tej symboliki i z przeszłości papieskiej?
15: Zostały i już możemy oglądać je w pełnej krasie. Budynek gospodarczy i budynek portierni. Katarzyna Ostrowska, jestem przedstawicielem inwestora i została zrewitalizowana zabytkowa brama, którą wchodzili pracownicy nowej tkalni. Mamy również budynek tkalni papieskiej, mamy budynek kotłowni, maszynowni i wszystkie zabytkowe mury, które państwo widzicie na działce. One pozostają. Rewitalizacja nie polega na tym, żeby pozostawiać je w takim stanie. Polega na tym, żeby to odnowić z szacunkiem do historii.
6: I co będzie w tych właśnie wnętrzach, o których pani wspomniała?
15: Myślę, że budynki kotłowni i maszynowni będziemy komercjalizować. Wydaje mi się, że tutaj na Księżym Młynie świetnie sprawdziłoby się może prywatne przedszkole, ale to myślę, że jest temat do rozmowy gdzieś za 2 lata. Dobrze? To komercjalizowanie tych części wspólnych. To będą budynki wyłączone ze sprzedaży na usługi, na to, żeby mieszkańcom tutaj dobrze się funkcjonowało i niczego im nie zabrakło. Mówimy o miejscu, które odwiedził papież, tak? O tkalni papieskiej, czyli miejscu, w którym w 1987 roku pojawił się Jan Paweł II, odwiedził tutaj ciężko pracujące jeszcze wtedy włókniarki. To miejsce na pewno będzie upamiętnione. Prowadzimy rozmowy. Dzisiaj był nawet prezes fundacji, jednej z łódzkich fundacji, która chciałaby kilkaset metrów kwadratowych tkalni papieskiej zagospodarować właśnie na swoją siedzibę. Jutro razem z panem Moszem Mejdanem wybieramy się do łódzkiej kurii, gdzie będziemy ten temat przedstawiać kardynałowi. Także rozmowy są w trakcie, jest już na to pomysł. Mam nadzieję, że do końca roku będę mogła przedstawić szczegóły. Najprawdopodobniej będzie to fundacja. Miejsce fundacji łódzkiej.
14: Jest to kolejny kawałek, który przez lata był po prostu zdegradowany i zrujnowany. I on, mam nadzieję, możliwie szybko odzyska dawny blask. To jest miejsce o znaczeniu historycznym, symbolicznym naszego miasta. Legendarna tkalnia papieska. I przez wiele lat ona po prostu niszczała, była w opłakanym stanie, czekała na swój moment. Każdy taki punkt, gdzie zabytek przywracamy do stanu, na jaki on na to zasługuje, jest czymś bardzo ważnym, a oprócz tego bardzo ważnym elementem takich inwestycji prywatnych jest to, że one po prostu wpuszczają życie w ogromne kawałki miasta, które tego życia były pozbawione. I to powoduje ogromny impuls dla takiej części miasta, gdzie pojawia się perspektywa zamieszkania kilkuset czy kilku tysięcy osób w sumie, no bo to jest bardzo, Księży Młyn jest bardzo popularnym obszarem miasta, jeśli chodzi o inwestycje i wybieranie go jako zamieszkanie. To powoduje wzrost usług, wzrost restauracji, wszystkich innych rzeczy, które po prostu tworzą miasto. Miasto to jest życie. My, tworząc ulice, inwestorzy, tworząc budynki, po prostu tworzymy przestrzeń, którą ludzie muszą wypełnić. I z tego się w ogóle bierze cała filozofia myślenia o mieście, o kompletnych dzielnicach. A szczególnie biorąc pod uwagę, że jesteśmy na miejscu tkalni papieskiej, to na pewno to było skazą na wizerunku miasta, że przez tyle lat to wyglądało jak 7 nieszczęść. Wszystkie inwestycje, które są w reżimie rejestru zabytków i z ochroną konserwatorską, są z definicji trudniejsze i bardziej wymagające. Bardzo się cieszę, że znalazł się odważny inwestor, który w to miejsce uwierzył.
1: Zrewitalizowany kompleks pofabryczny nosił będzie nazwę Nowa Tkalnia. Druhowie Ochotnicy w Łódzkiem dostaną 2 miliony złotych dotacji na specjalistyczne zabezpieczenie podczas akcji gaśniczych i ratowniczych. Wsparcie finansowe przekazuje Urząd Marszałkowski, żeby strażacy z OSP byli bezpieczni. Dofinansowanie wynosi do 20 tysięcy złotych na jednostkę. Wsparcie trafi do 108 jednostek OSP w Łódzkiem. Na co strażacy ochotnicy przeznaczą dotacje?
16: Na co dostaniecie to wsparcie?
17: Umundurowanie bojowe.
18: To jest odzież ochronna, którą stosuje się przy udziale w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Robert Mizerski, naczelnik OSP Aleksandr.
19: Wsparcie otrzymamy na środki ochrony indywidualnej, ubrania specjalne, hełmy, rękawice. Marcin Paczkowski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żytomiersku. Tak zwane nomeksy, czyli te ubrania, w których wchodzimy do działań, spodnie, kurtki, do tego hełmy, czyli takie ubranie bojowe strażaka.
16: A to musi być wysoko specjalistyczny sprzęt, bo przecież działacie w bardzo trudnych warunkach.
19: Oczywiście.
20: My dostaniemy na aparaty powietrzne do ochrony dróg oddechowych, tak? Jeżeli tam się wchodzi do pożarów, to wtedy dochroni strażaka przed wdychaniem niebezpiecznej substancji. Mariusz Lolo, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu. No i dodatkowo jeszcze właśnie na ubranie typu Nomex specjalne dla strażaka i rękawice.
21: My dostajemy wsparcie na ubrania specjalne do działań bojowych, hełmy Jan Paczkowo, Laza Radzyńska i czujniki bez ruchu. To coś takiego, że gdyby strażak gdzieś tam zemdlał, zasłabi, to wtedy jest alarm. żeby go ratować.
0: Jako samorząd województwa łódzkiego postanowiliśmy przekazać dotację na zakup tych środków ochrony osobistej. W tym roku to jest kwota 2 milionów złotych, z której skorzysta 108 jednostek OSP na terenie województwa łódzkiego.
17: Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa.
0: To dla nas jest również wyraz podziękowania za to, że każdego dnia na straży bezpieczeństwa całego regionu i wszystkich mieszkańców stoją właśnie druhowie ochotnicy i pomagają nam w różnych sytuacjach, za co bardzo serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że te kolejne zakupy właśnie będą wpływały jeszcze na ich większe bezpieczeństwo, tak aby idąc na akcję, jadąc na akcję, byli jak najlepiej wyposażeni i mogli udzielać jak najlepszej pomocy wszystkim tym, którzy w danym zdarzeniu takiej pomocy oczekują.
22: Ochotnicze straże pożarne, możemy powiedzieć, że to prawa ręka tych państwowych straży pożarnych. Bez tego nasze bezpieczeństwo nie byłoby tak w pełni, nie działałoby tak dobrze, jak działa. Małgorzata Grabarczyk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego. Gratuluję wszystkim dzisiejszym podmiotom, które złożyły bardzo dobre wnioski i uzyskają to dofinansowanie. Trzeba powiedzieć, że strażak ochotnik w swojej małej ojczyźnie to jest bardzo ważny element wspólnoty. Zwracam uwagę, że strażak ochotnik codziennie robi coś dla mieszkańców i najbardziej nie do przecenienia jest to, że robi to ochotniczo. Cieszy się ogromnym zaufaniem.
16: Jak ważne jest to doposażenie?
23: Doposażenie jest bardzo ważne, dlatego że co roku przeszkalamy nowych druhów, których musimy właśnie ubrać te środki ochrony indywidualnej. Marek Muras, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Stefanowie, gmina Brójce. Dlatego tutaj niezbędne są te środki, żeby nowi druhowie mogli wyjeżdżać do akcji. Mamy w tej chwili w jednostce 70 druhów, z czego 35 druhów przeszkolonych, szkolenia, uprawnienia do wyjazdów na wszelkiego rodzaju akcje. Tutaj mamy jakby dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości prawie 20 tysięcy złotych, dlatego wkład własny.
16: Jak wygląda codzienne życie strażaka ochotnika?
23: Każdy ma swoją pracę, ma rodzinę, ma swoje zajęcia. No i że tak powiem, ten telefon czy powiadomienie na alarm nie jest wyczekiwane, tak, żebyśmy tutaj czekali na to, ale no, oczywiście każdy jest pod tym telefonem, żeby w razie możliwości, gdy jest w okolicy jednostki, uczestniczył w tym. Tak? Głównie to są właśnie miejscowe zagrożenia, głównie wypadki. Jesteśmy jednostką położoną blisko węzła autostradowego, autostrady A1, Łódź Górna i tam tu jest jakby największa ilość wyjazdów. Dlatego ilość druhów jest dosyć duża, przeszkolona, wyjeżdża jednorazowo do akcji w jednym samochodzie 6 druhów, minimum 4 musi być, także tutaj ta liczba musi być dużo przeszkolona, bo no nie wiadomo gdzie kto kiedy będzie poza domem, tak? Zwłaszcza w tych czasach, gdzie mało ludzi pracuje na gospodarstwie rolnym, dużo ludzi pracuje gdzieś tam, strażaków pracuje poza terenem zamieszkania.
1: A o szczegóły pytała Ela Piotrowska. Już 11 września będzie można zobaczyć łódzkie ZOPO Zmroku. O 20 ruszy pierwsze z dwóch nocnych zwiedzań z edukatorami. Na trasie m.in. nietoperze, leniwce i kędu, czyli zwierzęta, które właśnie nocą pokazują swoją aktywną stronę. Kolejny taki spacer 25 września.
24: Jak to będzie wyglądać? Co zobaczymy innego względem tego, co możemy zobaczyć za dnia?
25: No tak, to jest takie właściwie bardzo dobrze postawione pytanie. Elżbieta Nowak, dział edukacji. Ponieważ my tutaj zazwyczaj praktycznie zawsze przychodząc do ogrodu, będąc gośćmi, oglądamy zwierzęta w ciągu dnia. Czyli tak naprawdę zwierzęta, które mają aktywność nocną, też nie do końca poznajemy je bliżej, bo one wtedy mają taki okres bardziej takiego trochę spoczynku, snu. A to wydarzenie właśnie jest zaplanowane po to, żeby pokazać zoo i zwierzęta z troszkę innej perspektywy. Ja od razu powiem, że ponieważ zwiedzanie będzie trwało około 60 minut, około godzinki, może będzie tam parę minut dłuższe, w zależności od potrzeby, ale zaplanowane jest na 60 mniej więcej minut i w tym czasie nie pokażemy całego ogrodu, pokażemy wybrane miejsca tego naszego ogrodu, tak zwanej części zewnętrznej, czyli to będą niektóre pawilony, ale też niektóre zwierzęta, które niekoniecznie są w pawilonach. Nie chciałabym może zdradzać tutaj wszystkich tajemnic i szczegółów naszej trasy, ona jest jeszcze cały czas w toku ustalania. Natomiast mogę podpowiedzieć, jak pewnie się wszyscy domyślają, będzie okazja podpatrzeć nietoperze, ale i leniwce, które mają typowo nocną aktywność. Poza tym dla miłośników naszych bulwiastych przyjaciół, czyli koendu. U nas koendu mają takie właśnie imiona bulwiaste, bo mamy 3 przedstawicieli tego gatunku. To jest kartofel, ziemniak i pyra, czyli samica, która ostatnio dojechała. I to są po pierwsze zwierzęta wyjątkowe. Mieszkają w naszym ogrodzie, jako jedynym ogrodzie właśnie w Polsce. Poza tym od niedawna mamy samice i są to zwierzęta o typowej aktywności nocnej. Więc tutaj mogę zdradzić rąbek tajemnicy i powiedzieć, że będzie można je też popatrzeć. Z tym, że co jest ważne, to, że tutaj będziemy spacerować nocą i te zwierzęta oglądać, nie oznacza, że my będziemy mieli okazję dotknąć, ale będziemy okazję mogli właśnie poobserwować, zobaczyć to zachowanie. Miejmy nadzieję, że one tą aktywność nocną też nam w jakiś sposób też swoim zachowaniem zaprezentują. To jest zawsze trochę niespodzianka, co my zobaczymy, tak? My planujemy, natomiast tak naprawdę scenariusz jest pisany przez zwierzęta. Zaplanowane są zwierzęta typowo aktywności nocnej. Poza tym też taka, myślę, że ciekawą formułą jest to, że to są takie kameralne grupy, ponieważ będzie dwóch edukatorów, łącznie około 60 osób będzie mogło uczestniczyć w tym zwiedzaniu, czyli grupa będzie liczyła około 30 osób, a to pozwoli na takie zwiedzanie nie w jakimś szybkim tempie, tylko takie właśnie bardziej z przyjrzeniem się. Będzie można zadawać pytania, troszkę dowiedzieć się właśnie o tym rytmie dobowym, przede wszystkim też o tym, jak te zwierzęta, dzięki czemu one są aktywne przy naprawdę niewielkiej ilości światła, albo czasami w ogóle przy braku tego oświetlenia, tak? Więc też i trochę dowiemy się o tym, jakie zmysły tutaj są wyspecjalizowane w tą stronę, żeby te zwierzęta mogły funkcjonować właśnie w takich warunkach niecodziennych, w sensie światła dziennego, tak? Jeżeli tutaj przechodzimy do ogrodu, to widujemy zwierzęta zazwyczaj właśnie te, które mają aktywność dzienną, a to będzie taka naprawdę niezwykła przygoda, myślę, bo chociaż tych zwierząt bardzo dużo nie mamy, ale mamy około kilkunastu gatunków. I trasa jest tak zaplanowana, żeby potencjalnie pokazać wszystkie te gatunki z nadzieją, że one wszystkie też nam się pokażą, tak? Bo pamiętajmy, że cały czas jesteśmy tu gośćmi i my będziemy próbowali też je troszkę podpatrzeć, tak? Właśnie nocą. Natomiast co jest też ważne, to będzie taki też każdy uczestnik będzie poznał też wcześniej regulamin zwiedzania, bo pamiętajmy, że takie wejście do ogrodu nocą, to też musi u nas obowiązywać pewne zasady, mianowicie będziemy starali się, żeby to było takie dyskretne zwiedzanie. Wiadomo, nie będzie temu towarzyszył specjalny hałas, no bo to będzie, jak wspomniałam, kameralna grupa, nie będzie też oświetlenia jakieś tam towarzyszyło. Edukator będzie oczywiście wyposażony w latarkę, tak żeby spacer będzie w pełni bezpieczny jak najbardziej, ale tu przede wszystkim chodzi nam o to, o zwierzęta, tak? Żeby tutaj jakby za bardzo też nie ingerować właśnie w ich funkcjonowanie.
24: Kiedy się odbędzie takie nocne zwiedzanie?
2: Zaplanowaliśmy dwa dni, 11 września i 25 września. Janna Budzińska, Orientarium Zoo Łódź. 11 września już wszystkie bilety zostały wyprzedane, więc zachęcamy wszystkich fanów zoo i nocnych przygód do kupienia biletów na 25 września.
1: Szczegóły znajdziecie na stronie łódzkiego zoo, a na miejscu był Daniel Tekliński. Choć ma dopiero 7 lat, test z lokalnego patriotyzmu zdała śpiewająco. Maja z Bełchatowa nagrała piosenkę o swoim mieście.

0: bełchatowska dziewczynka z tej piosenki to ty.
1: Tak.
0: Jak to się stało, że nagrałaś piosenkę o Bełchatowie?
1: Kocham Bełchatów, mam tu szkołę ulubioną, mam tu przyjaciół, mam tu kochaną rodzinę. Bardzo lubię Bełchatów.
0: Jesteś taką małą, lokalną patriotką.
1: Tak.
0: O czym opowiadasz w tej piosence? Postarajmy się przybliżyć.
1: O Bełchatowie, o szkole, o lodach i o placu Narutowicza.
0: W tej piosence wymieniasz m.in. swoje ulubione miejsca w Bełchatowie.
1: Tak.
0: I chyba jest ich całkiem sporo.
1: Tak.
2: Mam tu szkołę ulubioną, lody na kościuszki wcinam, spacer po Narutowicza, na rowerze się przecina.
0: Ty się świetnie czujesz w tym mieście.
1: Bardzo.
0: A jak tworzyło się tę piosenkę? Było łatwo czy trudno? Jak to wyglądało tak troszkę od kuchni, jakbyś mogła opowiedzieć?
1: Mama pisała, uczyliśmy się jej.
0: Ale z tego co wiem, to było też dużo twoich sugestii, jeśli chodzi o tekst, tak?
1: Tak.
0: Na przykład jakie?
1: O lodach, o szkole, o placu Narutowicza i przyjaciółach.
0: Mam takie wrażenie, że nagrywanie tej piosenki było bardzo fajną przygodą.
1: Tak.
0: I to oczywiście nie koniec, bo wiem, że będzie też kręcony teledysk.
1: Już kręcimy, ale złamałam rękę.
0: Czyli trzeba jeszcze troszkę poczekać.
1: Tak.
0: Ale pewnie już nie możesz się doczekać.
1: Tak.
0: Kto wpadł na pomysł tej piosenki?
3: Była to troszeczkę taka podpowiedź od pani prezydent, ale nie bezpośrednia. Maja miała dwa swoje utwory i pani prezydent zasugerowała, że może coś nowego. I od tego się tak naprawdę zaczęło. Jaki temat? Temat pojawił się bardzo szybko. Uwielbia Bełchatów. Zawsze mówi, że ona nigdy stąd nie wyjedzie. Ona pojedzie się tylko uczyć i ona później tu wróci. Stąd ten fragment, że nie wiadomo, gdzie poprowadzi ją droga, ale zawsze będzie wiedziała, skąd wyrosły jej skrzydła, czyli właśnie z naszego Bełchatowa. No i w ten sposób powstała piosenka. Od myśli do myśli, od analiz, gdzie Maja lubi być, co lubi robić w Bełchatowie. No i powstał bardzo fajny, rytmiczny utwór, w którym Maja świetnie się czuje, co było widać już na występie stypendystów w zeszłą niedzielę.
0: Tę piosenkę mogli już na żywo usłyszeć mieszkańcy.
3: Tak, mogli usłyszeć mieszkańcy na właśnie koncercie stypendystów. Był to ostatni weekend sierpnia.
0: To bardzo pozytywny kawałek, z którego wynika, że Bełchatów jest fajnym miejscem do życia.
3: Jest świetnym miejscem do życia, jest bezpiecznym, spokojnym, ale jednocześnie dużo się tu dzieje. Wszystkie imprezy organizowane w okolicy MCK-u, PCS-u są ogromną atrakcją w naszym mieście. Maja bierze w nich zwykle czynny udział, dlatego ta jej miłość do Bełchatowa, ten patriotyzm lokalny jest dość silny.
0: No właśnie, to nie jest przypadek, że taki utwór powstał, ponieważ ta siedmiolatka bierze już czynny udział w życiu kulturalnym miasta.
3: Tak, Maja występuje zarówno z Cantabile, jak i swoimi indywidualnymi występami. Uświetnia przeróżne wydarzenia w naszym mieście. Można ją słuchać z jej piosenkami od Przyjaciela, przez Koziołeczka na podstawie Brzechwy. No i teraz mamy bełchatowską dziewczynkę.
0: No i kontynuuje rodzinne tradycje, bo tych kawałków troszkę się już uzbierało, tyle że wcześniej głównie głos użyczał
3: Sebastian.
0: Sebastian
3: zwykle miał pisane utwory. Przyszedł dzień, gdy Maja zapytała, a dla mnie? No i zaczęła się tak przygoda Mai z jej własnymi piosenkami.
0: Dodajmy, Sebastian to starszy brat Mai.
3: Starszy brat, tak, który ma już kilka, może kilkanaście utworów, natomiast Maja ma kilka, no ale wydaje się, że bełchatowska dziewczynka najbardziej trafia w jej charakter i rytmiczność. Muzyka jest troszeczkę jakby meksykańska, hiszpańska, rytmiczna, wesoła, bardzo skoczna. Wiem, że dziadkowie odsłuchują ją 20 razy, a może i więcej dziennie. Także jest miła dla ucha, miła do potupania, nawet do potańczenia.
4: Szybko wpada w ucho.
3: Bardzo szybko wpada w ucho i od razu zaczyna się śpiewać, nucić. Szybko nam poszła ta faza nauki. Maja od razu załapała.
0: Wkrótce będzie można ją usłyszeć na YouTubie, ale na to jeszcze chwilę poczekamy.
3: Jeszcze chwileczkę, troszeczkę nam się skomplikowały sprawy. Maja złamała rękę. Miałyśmy nagrywać, właśnie teraz jest piękna pogoda, miałyśmy nagrywać teledysk do tego utworu. Muszę pomyśleć nad czymś innym. Na pewno pojawi się, myślę, na dniach, bo już kombinuję, już coś tworzę, żeby było ładnie, ciekawie i pasowało do rytmu utworu.
0: Jak się nagrywa utwór o Bełchatowie z siedmiolatką?
3: Fantastycznie. Z taką siedmiolatką? Fantastycznie. Maja jest bardzo radosna, uwielbia śpiewać, uwielbia występować, więc utwór, który dotyczył jej miasta, troszeczkę, a nawet w całości o niej, był spełnieniem takich jej maleńkich potrzeb na realizację.

0: Siedmiolatka promująca miasto, w którym mieszka, i to promująca przez muzykę, no to jednak rzadki obrazek.
1: Myślę, że się nie spotkałam z taką sytuacją. Siedmiolatka, tak, i jej utwór o Bełchatowie, myślę, że jest to strzał w dziesiątkę.
2: Gorąco zachęcam do odwiedzenia Bełchatowa. Bełchatów to nie tylko elektrownia i kopalnia, to wiele fajnych miejsc.

oprócz błękitnego nieba w boskim Buenos. Dziwna droga do sławy. Polscy muzycy w rozmaity sposób docierali na rockowy Parnas, ale trzeba przyznać, że droga Marka Jackowskiego była wyjątkowo skomplikowana. Grał bowiem w różnych składach z bardzo różnym instrumentarium, a do tego często zmieniał style muzyczne. W swojej karierze wykonywał big-beatową muzykę kościelną, piosenkę poetycką, rock progresywny, world music, punk, by wreszcie trafić na scenę rockową. Nigdy zresztą nie ukrywał, że od pewnej chwili chciał grać najszybszego rocka w kraju. I cel ten udało mu się zrealizować. Biografia Jackowskiego także pod innymi względami odróżnia się od życiorysów typowych polskich rockmenów przełomu lat 70. i 80. Dorastał bowiem na PGR-owskiej wsi na Warmii, co nie przeszkodziło mu w podjęciu studiów na Wydziale Anglistyki w Łodzi. Wprawdzie nigdy nie złożył pracy magisterskiej i nie ukończył edukacji uniwersyteckiej, ale trzeba przyznać, że wyższe studia były rzadkością wśród naszych ówczesnych rockmenów. Dopiero w latach 80. miał miejsce wysyp wykonawców pochodzących ze środowisk akademickich. Pierwsze lata życia Marek Jackowski spędził w Łęgajnach, niewielkiej wsi w pobliżu Barczewa, obecnie liczącej niespełna 1500 mieszkańców. Jego rodzice pracowali w miejscowym zakładzie ogrodniczym, należącym do państwowych gospodarstw rolnych. I należeli do tamtejszej elity, gdyż matka przyszłego rockmana była księgową, a ojciec dyrektorem. Nie oznaczało to jednak specjalnych luksusów, gdyż na ziemiach odzyskanych kadra kierownicza często mieszkała w niewiele lepszych warunkach niż zwykli pracownicy. Sytuację socjalną rodziny dodatkowo skomplikował fakt, że ojca przyszłego gwiazdora oskarżono o niegospodarność i skazano na 3 lata więzienia. Wprawdzie został zwolniony przed terminem, ale nie wrócił już na dotychczasowe stanowisko. W późniejszych latach pracował jako urzędnik samorządowy w Olsztynie. Łęgajny leżą niespełna 13 kilometrów od tego miasta. Ciekawostką natomiast pozostaje fakt, że rodzice Marka nie byli wygnańcami z Kresów, jak większość ówczesnej ludności Warmii i Mazur. Matka pochodziła z Wielkopolski, a ojciec był miejscowym Polakiem i do 1945 roku obywatelem III Rzeszy. Być może właśnie to wpłynęło na negatywne wobec niego nastawienie Urzędu Bezpieczeństwa, którego funkcjonariusze wszędzie poszukiwali spisku niemieckich odwetowców. Jeszcze na rodzinnej Warmii Marek Jackowski zaczął grać na gitarze i zaraził się miłością do rock'n'rolla. Jednocześnie pilnie uczył się angielskiego, gdyż w przyszłości zamierzał poświęcić się studiom filologicznym. Angielszczyznę opanował w tak dobrym stopniu, że już w szkole średniej czytał Hemingwaya w oryginale. Niejako przy okazji tłumaczył też piosenki popularne za żelazną kurtyną, ale wówczas nie myślał jeszcze o karierze muzyka. Bardziej widział swoją przyszłość w zawodzie tłumacza. Jackowski nie zamierzał pozostać na warmińskiej wsi. Doskonale wiedział, że tylko odpowiednie wykształcenie zapewni mu wydostanie się z PGR-owskich opłotków. Wprawdzie nigdy nie był prymusem, ale maturę zdał bez problemu, a dzięki dobrej znajomości angielskiego na egzaminach pokonał konkurencję i dostał się na Uniwersytet Łódzki. Studia rozpoczął jesienią 1964 roku i niebawem zaczął grać w zespole Impulsy, który następnie zmienił nazwę na Vox Gentis. Studenci grali rockowy repertuar z zachodu, ale z czasem pojawiało się coraz więcej kompozycji autorstwa Jackowskiego. Już wówczas bardzo dbał o swój wizerunek, gdyż wiedział, że jest to ważny element muzycznej biografii. Kiedy szedł z gitarą, wspominał perkusista grupy Andrzej Twardzik, w długim czarnym płaszczu powiewającym na wietrze widać było, że idzie ktoś. Maszerował dostojnie, robiąc duże kroki i często chodził w kozakach. Wiosną wszyscy zrzucali ciężkie obuwie, a on wciąż paradował w butach do kolan. Z daleka było widać, że idzie artysta. Vox Gentis grał na potańcówkach, ale też w łódzkich kościołach, gdyż akurat zapanowała moda na big beat w świątyniach. Trójkę muzyków zaproszono nawet do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieli koncertować w kościołach dla Polonii. Nie dostali jednak paszportów i całe przedsięwzięcie upadło. Kocham cię, kochanie moje. Ten jeden z największych hitów Manamu, który przez ponad 20 tygodni był notowany na liście przebojów programu trzeciego, wcale nie powstał dla Kory. Wprawdzie wokalistka była autorką tekstu, a wówczas żoną Marka, jednak gitarzysta skomponował muzykę z myślą o swojej studenckiej miłości. Ewa Janicka była młodszą siostrą dziewczyny przyjaciela Marka, Jerzego Stępa.

0: Jackowskiego. Gdy poznała Jackowskiego, uczęszczała do ostatniej klasy liceum, zaś muzyk zakochał się po uszy. Zaprzyjaźnił się z całą jej rodziną, a przy okazji wspólnie ze Stępkowskim i jego dziewczyną, późniejszą żoną, założyli klub muzyczny. Jackowski miał wobec Ewy poważne zamiary, uchodzili za dobraną parę, ale dziewczyna nie chciała się jeszcze z nikim wiązać na stałe. Gdy zatem Marek poprosił Ewę o rękę przy jej rodzicach, obróciła całą sytuację w żart. Chociaż bez wątpienia Jackowski jej się podobał i była nim zafascynowana, to tak naprawdę nie wyobrażała sobie życia u boku kogoś, kto zajmował się muzyką. Wprawdzie ją uwielbiała, ale jako rozsądna dziewczyna z dobrego domu pragnęła, by jej wybranek wykonywał bardziej stabilny zawód. Zgodnie z odwieczną zasadą, że kobiety zakochują się w artystach, ale poślubiają księgowych. Nieudane oświadczyny spowodowały, że para zerwała ze sobą, chociaż mieli jeszcze do siebie wrócić. Wielu znajomych uważało zresztą, że Ewa była najważniejszą kobietą w życiu Marka i zabiegał o kontakt z nią do końca życia. Gdy Marek komponował, wspominał Stępkowski, utwór Kocham Cię, kochanie moje, zapytałem go, komu zadedykuje tę melodię. A on na to, a jak myślisz? Korze? Spojrzał na mnie z politowaniem. Ja na to, Ewie? Uśmiechnął się. Marek komponował na poczekaniu. Siadał na tapczanie, brał kilka akordów i za chwilę już coś do nich nucił. Przychodziło mu to tak lekko, że aż nie chce się wierzyć. Być może właśnie z powodu Ewy nieomal skreślono go z listy studentów, gdyż nie zaliczył czwartego roku zajęć. Choć otrzymał prawo do powtarzania, myślał już o przeprowadzce do Krakowa. Tym bardziej, że dzięki mieszkającej pod Wawelem siostrze udało mu się zadebiutować w piwnicy pod Baranami, co stanowiło ogromną nobilitację. Vox Gentis był już wówczas duetem gitar elektrycznych, a na występach Jackowski recytował poezję Allena Ginsberga. Często występowali tylko przy świecach, co jeszcze wzmagało siłę muzycznego przekazu i dobrze wpisywało się w hipisowskie czasy. Tym bardziej, że Jackowski pozostawał wówczas pod dużym wpływem filozofii Dalekiego Wschodu. Wtedy nie improwizowaliśmy, relacjonował kolega Marka z zespołu Zbigniew Frankowski. Na pewno mieliśmy przygotowany program. W mojej pamięci zachowało się jedynie to, że w pierwszym rzędzie na widowni siedziała Kora, a obok niej zdaje się pies, czyli Ryszard Terlecki, późniejszy poseł i wicemarszałek Sejmu, wtedy jej partner. Mimo obaw wykonawców koncert został przyjęty owacyjnie i duet zaproszono do dalszej współpracy. Oczywiście występ odbył się za darmo, gdyż nikt wtedy nie myślał o pieniądzach, a Jackowski chciał po prostu zaistnieć w Krakowie. Po koncercie do Marka podeszła Kora, usiadła na kolumnie głośnikowej i zaczęła z nim rozmawiać. Potem polała się wódka i obudzili się rano we troje w jednym łóżku z baldachimem. Terleckiego z nimi nie było. Zespół jeszcze raz zagrał dla piwnicy i się rozpadł, gdyż Jackowski zdecydował się na przeprowadzkę pod Wawel. Udało mu się przenieść na anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, chociaż nie miało to nic wspólnego z Korą. Olga Ostrowska nie zrobiła na nim wówczas większego wrażenia, a Marek chciał uciec od wspomnień o Ewie i przy okazji spróbować sił na miejscowej scenie muzycznej. Poza tym miasto i jego środowisko kulturalne coraz bardziej mu imponowało, czemu trudno specjalnie się dziwić, gdyż Łódź w żadnym wypadku nie mogła się równać z ówczesnym Krakowem. Korowód. Początki były jednak trudne. Jackowski mieszkał kątem u znajomych, znał w Krakowie niewiele osób i niespecjalnie mógł się tam odnaleźć na muzycznej mapie. Wprawdzie kojarzono go z występów w piwnicy pod Baranami, ale większe zainteresowanie wzbudzał jako utalentowany hipnotyzer, gdyż interesował się tą dziedziną nauki. Rzeczywiście miał znaczne osiągnięcia. Podobno potrafił zahipnotyzować każdego i w każdym miejscu. Stałym bywalcem piwnicy był także jeden z liderów Anawy, Jan Kanty Pawluśkiewicz. Jego grupa często zmieniała skład, a Jackowskiego pamiętał z popisów w Vox Gentis. Hipnoza go nie interesowała. Anawa była wówczas na absolutnym topie. Grupa występowała na festiwalu w Opolu, nagrywała programy telewizyjne, a jej wokalista Marek Grechuta osiągnął status gwiazdy. Jackowski wydawał się obiecującym instrumentalistą, zatem Pawluśkiewicz zaproponował mu współpracę. Dla młodego muzyka był to niezwykły awans artystyczny, ale Pawluśkiewicz potrzebował gitarzysty grającego akustycznie, zaś Marek nie miał pod tym względem większego doświadczenia. Jego żywiołem była gitara elektryczna, a na domiar złego nie znał nut. Miał jednak wrażliwość muzyczną, której potrzebował Pawluśkiewicz. Jackowski wywoływał u słuchaczy emocje i to było najważniejsze. A fakt, że wizualnie odróżnia się od reszty zespołu, tylko dodawał mu atrakcyjności. Wyglądaliśmy oryginalnie, wspominał Pawluśkiewicz. Zbyszek Paleta, skrzypek, wykwintny światowiec, zawsze z muszką i w znakomicie uszytym przez ojca świetnego krawca fraku. Zjawiskowa wiolonczelistka Ania w pięknej sukni. Marek Grechuta również wytworny, romantyczny, w świetnie skrojonym na miarę surducie. Długowłosy Marek Jackowski był za to w podkoszulku i spodniach wyraźnie zagranicznych. Bez gatek, bo mówił, że to niehigieniczne. Obok niego Jacek Ostaszewski na biało, wychudzony buddysta. Tadek Kożuch, altowiolista, o intrygującej urodzie krwistego cygana i ja w przedwojennym, wyświechtanym smokingu. Jackowski nagrał za Nawą dwie płyty. Brał też udział w stworzeniu jednego z najważniejszych utworów grupy, Korowodu. To właśnie gitara Jackowskiego i flet Ostaszewskiego nadały utworowi niezapomniane, psychodeliczne brzmienie. Jechaliśmy do Olsztyna pociągiem, kontynuował Pawluśkiewicz. Marek, który tę melodię dopiero co ułożył, miał na karteczce funkcję i Jackowski zagrał je na gitarze. Na początku wydało mi się to nieciekawe, ale po chwili Marek śpiewał i już wspólnie zaczęli nadawać tej piosence znany później kształt. A ja poczułem, że to jest rewelacyjne. A dołączył jeszcze Jacek Ostaszewski ze swoim fletem, ale nie na długo, bo wdał się w rozrywki pokerowe, co sprawiło, że przegrał nie tylko pieniądze, które posiadał, ale i te, które miał zarobić w Olsztynie. Właśnie w Olsztynie Korowód otrzymał swój późniejszy kształt. Na tle gitar Jackowskiego oraz instrumentów perkusyjnych Ostaszewski szalał na flecie, fenomenalnie rozwijając swoją solówkę. Obaj z gitarzystą improwizowali na koncertach, rozciągając utwór do 12 minut. Zespół wpadał wtedy w rodzaj transu muzycznego, co podczas występów w Republice Federalnej Niemiec nieomal zakończyło się katastrofą, gdyż służby porządkowe uznały, że muzycy są pod wpływem narkotyków, które być może zażywali nawet na scenie. Na płytę Korowód trafiła też kompozycja Jackowskiego, instrumentalne Widzieć więcej. Nagrał go tylko z Ostaszewskim. Był to utwór hipisowski i bardzo chętnie zresztą przez hipisów słuchany. Pawluśkiewicz przyznawał, że obaj muzycy wnieśli wówczas do Anawy ogromnie świeżą energię i nie ukrywał zaskoczenia, gdy postanowili opuścić grupę. Stanowili bowiem jej bardzo ważny element. Zdewastowali nam zespół, skarżył się lider po latach. Odejście Marka to był dla mnie szok, chociaż wiedziałem, że on, komponując Widzieć więcej, tworzy swoje pranuty. I domyślałem się, że będzie chciał komponować inne rzeczy. Odeszli wspaniali muzycy i trzeba było zatrudnić nowych. Zdruzgotali też estetykę grupy, bo wygląd Jacka i jego twarz arystokraty oraz długowłosego Marka, ponurego draba, wyróżniała nas wśród innych grup. Osjan. Granie w Anawie spowodowało, że Jackowski zaniedbał studia i ostatecznie ich nie ukończył. Niespecjalnie się tym przejął, gdyż podjął już wtedy decyzję, że poświęci się muzyce. W Anawie miał zapewniony byt finansowy z tytułu licznych koncertów i nawet zdał egzamin na profesjonalnego muzyka, by oficjalnie otrzymywać wynagrodzenie. Miało to tym większe znaczenie, że w grudniu 1971 roku poślubił Korę, z którą mieszkał już od pewnego czasu, a jego wybranka spodziewała się ich dziecka. Dlatego tym większe było zaskoczenie, gdy opuścił Anawę. Razem z Ostaszewskim coraz bardziej ulegali fascynacji filozofią oraz kulturą Indii i Dalekiego Wschodu, a do tego poznali jeszcze malarza Tomasza Hołuja, syna znanego pisarza i poety Tadeusza. Wspólnie założyli grupę Osjan, której nazwę zaczerpnęli z wiersza Leśmiana. Zespół miał prezentować improwizowaną world music. Jackowski odpowiadał za gitarę akustyczną, Ostaszewski grał na flecie, a Hołuj na bębenkach i przeszkadzajkach. Początkowo nie planowano rozstania z Anawą, ale gdy Grechuta i Pawluśkiewicz nie zgodzili się, by Osjan występował jako support przed koncertami macierzystej formacji, Jackowski z Ostaszewskim definitywnie opuścili Anawę. Zapewne duży wpływ na ich decyzje miał również narastający konflikt między dwoma liderami zespołu, który niebawem doprowadził do usunięcia Grechuty ze składu. Jacek Ostaszewski, ojciec aktorki Mai, był o 2 lata starszy od Jackowskiego i uchodził za doświadczonego muzyka jazzowego. Grał na flecie i kontrabasie. Miał za sobą nagrania z Andrzejem Trzaskowskim, Włodzimierzem Nachornym i Andrzejem Kurylewiczem. Nakłonił kolegów do poszukiwań artystycznych odległych od komercji i tradycji europejskiej. Koncerty Osjana miały być improwizowanymi misteriami, w których braliby udział zarówno członkowie grupy, jak i publiczność. Zespół szybko zdobył popularność w hipisowskich kręgach Krakowa. Prezentował bowiem muzykę unikalną nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Regularnie też koncertował w piwnicy pod Baranami po występach Ewy Demarczyk. A chociaż miejscowi kabareciarze nigdy nie należeli do zbyt zamożnych, Osjan występował samodzielnie, co członkom zespołu zapewniało środki finansowe na utrzymanie rodzin. Na koncerty zamiejscowe często wybierały się żony muzyków, dzięki czemu rozszerzano wówczas brzmienie zespołu. Panie grały na fletach, a grupa dostawała zwrot kosztów za udział dodatkowych osób. Przez pewien czas stanowili zresztą jedną wielką rodzinę. Jackowscy mieszkali początkowo u Ostaszewskich, a potem u Hołujów. Grupa dostała zaproszenie do Szwajcarii, gdzie jeden z koncertów odbył się w jaskini przy świecach, co faktycznie sprawiało wrażenie misterium. Inna sprawa, że do kraju Helwetów muzycy dostali się w niecodzienny sposób. Z powodów finansowych pociągiem dotarli tylko do Wiednia, a potem już każdy we własnym zakresie dojechał autostopem. Chociaż Jackowski mieszkał z Korą, to raczej nigdy nie był typem wiernego partnera. Jeszcze przed ślubem nawiązał ognisty romans ze studentką Stołecznej Akademii Sztuk Pięknych, bezpruderyjną Małgorzatą, córką poety Tadeusza Kubiaka. Mimo że dziewczyna wiedziała, iż Jackowski ma stałą partnerkę, która jest z nim w ciąży, a potem, że na świat przyszło dziecko, nie zamierzała zrezygnować z muzyka. Gwizdał mi do ucha, wspominała po latach. Little sunshine, you are the only love. We włosy mi nucił jak w serce. Chodziliśmy na seks do hotelu. Ja za nim nosiłam jego 2 gitary i byłam z tego dumna. Był magikiem, moim wielkim ptakiem. Miał oczy, smoliste migdały i był tak nieskończenie mężczyzną. Moim mężczyzną. Chociaż Jackowski obiecywał, że porzuci Korę i dziecko i przeniesie się do Warszawy, to jednak nie dotrzymał słowa. W zamian odnowił romans z Ewą Janicką. Ale dziewczyna ponownie nie zdecydowała się na poważny związek. Z drugiej jednak strony były to czasy posthipisowskie, gdzie za normalne uważano zachowania, które obecnie uznano by za patologię. My wszyscy w latach 70., wspominał jeden ze znajomych Jackowskich, reprezentowaliśmy pokolenie wolnej miłości. Spaliśmy wszyscy ze wszystkimi i paliliśmy marihuanę. I nie było z takim stylem życia żadnych problemów. Choć Kora też nie była Markowi wierna, potrafiła urządzić mu dziką awanturę o Małgorzatę Kubiak. Zresztą nawet nie o samą zdradę, lecz o to, że Jackowski nie powiedział jej o romansie. Inna sprawa, że w gronie znajomych Kora uchodziła za osobę o wiele bardziej rozrywkową niż partner, który interesował się muzyką i duchowością, poszukując sensu życia. Jej drugi syn, urodzony w 1976 roku Szymon, po latach okazał się dzieckiem Kamila Sipowicza. Znajomi Jackowskich zauważali wyraźną różnicę pomiędzy Korą i Markiem. Jackowski górował nad żoną praktycznie w każdym aspekcie, a ich związek wzbudzał prawdziwe zdziwienie wśród ich przyjaciół. To, że Kora rozwinęła się przy Marku, wspominała jedna z ich znajomych, jest ewidentne. Na początku była ogromna przepaść intelektualna i artystyczna między Markiem i Korą, która pod żadnym względem nie dorastała mu do pięt. Z Markiem rozmawialiśmy o literaturze i sztuce, nie tylko o muzyce. Kora nie miała wiedzy, ani doświadczenia, ani wykształcenia, ani wrażliwości. My wszyscy w środowisku artystycznym, widząc też, że Kora niczego sobą nie reprezentuje i jeszcze lekceważąco traktuje Marka, na przykład odpycha go, gdy ten chce ją przytulić, zastanawialiśmy się, co on robi z taką osobą. W tym czasie drogi muzyków Osjana zaczęły się rozchodzić, a jedną z przyczyn był rozłam światopoglądowy. Jackowski coraz bardziej oddalał się od duchowości hinduskiej, a szczególnie od praktyk zen. W zamian wybrał mistycyzm katolicki. Natomiast jego dwaj koledzy nadal fascynowali się buddyzmem, co spowodowało, że muzycy przestali się rozumieć także na scenie. Ponadto doszła jeszcze kwestia Kory, bowiem Jackowski chciał na stałe wprowadzić ją do zespołu jako wokalistkę. Szczególnie ostro protestował Ostaszewski, uważając, że Osjan powinien pozostać męskim trio, a Kora nie jest im do niczego potrzebna. Do ostatecznego rozpadu doszło latem 1975 roku, tuż po nagraniu debiutanckiej płyty. Marek został usunięty z Osjana, ale żaden z członków zespołu nigdy nie wypowiedział się na ten temat. Pozostali wierni zasadzie, że wszelkie brudy pierze się we własnym domu. Natomiast wielbicieli grupy poinformowali, że przyczyną zniknięcia gitarzysty jest jego niechęć do praktyk zen. Cykady na cykladach. Muzyk pozbawiony możliwości koncertowania staje się z reguły bankrutem. Ponieważ Jackowskich nie było nawet stać na wynajęcie mieszkania w Krakowie, a Marek nie widział dla siebie szans na karierę pod Wawelem, postanowili przenieść się do Warszawy. Wprawdzie w stolicy koszty utrzymania były wyższe, ale oferowano też znacznie większe zarobki, a stołeczna scena muzyczna dawała duże możliwości. Na początek rodzina zatrzymała się u Małgorzaty Kubiak, której romans z Jackowskim dawno już wygasł. Przydała się dobra znajomość angielskiego. Pan Marek dostał posadę w redakcji czasopisma Jazz Forum. Do jego obowiązków należało utrzymywanie kontaktów z zagranicą. Dzięki temu małżonkowie wynajęli mieszkanie przy ulicy Ogrodowej, gdzie do grona ich znajomych dołączył sąsiad, student Akademii Teologii Katolickiej Kamil Sipowicz. W przyszłości miał odegrać ogromną rolę w biografii Kory, Marka i Manamu. Pod względem muzycznym ważniejsza była jednak znajomość z Milo Kurtisem, multiinstrumentalistą pochodzenia greckiego. Szybko znaleźli z Jackowskim wspólny język i zaczęli występować jako sensacyjna grupa okazjonalna. Marek grał na gitarze, Kurtis na wielu innych instrumentach, z sitarem i buzuki na czele. Obaj też użyczali głosu, ale były to bardziej chrząknięcia lub melorecytacja, gdyż o śpiewie czy wokalizach nie było mowy. Duet szybko zdobył popularność w kręgach akademickich i gitarzysta ponownie stanął przed dylematem. Marek znów zaczął myśleć o muzyce, wspominała Kora. Nigdy na niej dobrze nie zarabiał, to jako dziennikarz miał niezłe dochody, ale trzeba było podjąć decyzję. Co dalej? W przypadku człowieka, który tak kochał muzykę, wybór mógł być tylko jeden. Marek zdecydowanie postawił na karierę artystyczną, a przy okazji zmienił nazwę swojego zespołu. Skoro niespecjalnie podobały się inicjały imion członków duetu M&M, jeden ze znajomych zaproponował rozszerzoną nazwę Manam. Z czasem do grupy dołączyła Kora. Podobno miała to być reakcja Jackowskiego na wykonywaną przez Kurtisa pieśń o 40 greckich herosach, co skutkowało tym, że gdy ten dochodził do siódmego, to już miał dosyć. Przy okazji chciał też oderwać żonę od domowych obowiązków, wiedząc, że dynamiczna wokalistka skieruje grupę w stronę rock'n'rolla. Zdawałem sobie sprawę, wspominał gitarzysta, że do historii przechodzą piosenki. Nieważne, czy Jerzego Wasowskiego z Kabaretu Starszych Panów, The Rolling Stones czy Franka Sinatry. Kora, choć osoba zdeterminowana i prawdziwy wulkan ekspresji, nie miała praktycznie żadnego doświadczenia scenicznego. Czyniła jednak stałe postępy, a Jackowski był osobnikiem o anielskiej cierpliwości. Początkowo jednak śpiewała ballady, gdyż zmiana stylu grupy przebiegała ewolucyjnie. Z czasem jednak stało się to, co musiało się stać. Drogi muzyczne Jackowskiego i Kurtisa całkowicie się rozeszły. Greg pragnął grać world music i ostatecznie dołączył do Osjana. A Marek skierował się w stronę rocka. Pozostali jednak w przyjaznych kontaktach, a matka Kurtisa, śpiewaczka operowa, nawet udzielała Korze porad, jak ma ustawić głos. Mam dom w górach na wyspie Naxos, wspominał Milo, największej na Cykladach. Kora tam kiedyś pojechała i tak jej się spodobało, że napisała tekst i Manam nagrał potem piosenkę Cykady na Cykladach. W tym czasie Jackowski poznał Johna Portera. Postanowił, że karierę muzyczną będzie kontynuował właśnie z nim. I oczywiście z Korą. Oprócz błękitnego nieba. Walijski gitarzysta i wokalista był typem hippisa i obieży świata. Przez pewien czas mieszkał w Izraelu, potem w Berlinie Zachodnim, a w 1976 roku na stałe osiadł w Polsce. Zadecydowały o tym miłość i małżeństwo z lekarką Małgorzatą Geismer, pracującą z uzależnioną młodzieżą. Porter natomiast ćwiczył grę na gitarze i pisał rockowe piosenki. Polska ma w sobie coś abstrakcyjnego, opowiadał wiele lat później. Ludzie nie są tak śmiertelnie poważni jak w Anglii, bo tam nie ma żartów, wszyscy jacyś nabzdyczeni. A może lepiej zachowują pozory? Porter był jednak dopiero na początku swojej drogi muzycznej. Gra z Jackowskim stanowiła dla niego okres nauki. Wspólnie zmienili nazwę zespołu na Manam Elektryczny Prysznic, co miało oznaczać obranie kierunku w stronę ostrzejszej muzyki. Początkowo jednak grali na gitarach akustycznych. Brakowało też sekcji rytmicznej. Ich eskapady koncertowe przypominały raczej wędrówki cygańskiego taboru. Byliśmy takim organicznym trio, relacjonował gitarzysta. Podróżowaliśmy wraz z dziećmi pociągami. Na początku sami ciągnęliśmy sprzęt do pociągów i wagonów drugiej klasy, które w tamtym czasie były dosyć paskudne, a potem znaleźliśmy kogoś z minibusem. Wow, co za luksus! Nowe wcielenie Manamu dobrze wpisało się w punkrockową rewoltę, która w tym czasie ogarnęła Zachód. Chociaż grali akustycznie, to obok własnych kompozycji wykonywali też covery Sex Pistols. Kora śpiewała coraz lepiej i potrafiła już rozruszać każdą publiczność. Ale mózgiem całości pozostawał Jackowski. Wchodził na scenę i mimo, że nie był wielkim gitarzystą, wspominał Porter, doskonale wiedział, co ma robić. To jest taki rodzaj charyzmy, że albo się to ma, albo nie. I on to miał. W tym czasie Kora pisała już pierwsze teksty, ale Marek nie był zbytnio z nich zadowolony. Dlatego wspomagał ją sąsiad, Kamil Sipowicz, w którym wokalistka się zakochała. Marek tolerował ten fakt i drugiego syna żony traktował jak własnego. Nawet gdy chłopiec zaczął być coraz bardziej podobny do swojego biologicznego ojca. Jackowski nie chciał niczego zmieniać w spółce autorskiej z Korą. Tym bardziej, że Manam przyciągał coraz więcej widzów, a bez żony raczej by nie zaistniał na polskiej scenie muzycznej. Wyszło dwóch modeli, wspominał późniejszy członek zespołu Krzysztof Olesiński, którzy grali na gitarach akustycznych, bo chyba nie mieli jeszcze profesjonalnych elektrycznych. A do tego dziewczyna, która śpiewała, i to był szok. To było coś nowego, odlotowego, odjazdowego, czego jeszcze u nas nie było. Muzyka dziwna, zupełnie nowa. Sipowicz zaczął jeździć na koncerty z grupą. Do jego obowiązków należało wyświetlanie przez roczy z obrazami Hieronima Boscha. Wszyscy poza Jackowskim palili marihuanę, a atmosfera w zespole stawała się coraz bardziej napięta. Zwłaszcza, że pan Marek wiedział już, kto jest ojcem Szymona. Mimo to postanowił wychować go jako własnego syna. To była trudna decyzja, przyznawał. Zdawałem sobie sprawę, jak tak zwany popularny widz będzie postrzegał moją osobę. Zdecydowałem się przyjąć to wszystko, co jest, czyli przybranego syna, nie zważając kompletnie na to, co ludzie mówili. To było świadome. Podjąłem decyzję, że wychowuję dzieci, żeby im nie burzyć dzieciństwa. Nie do końca udało się to uratować. Na domiar złego rodzina straciła mieszkanie przy Ogrodowej i przeniosła się do domu przeznaczonego do wyburzenia. W piecu palili fragmentami parkietu z innych mieszkań lub porąbanymi drzwiami i okiennymi ramami. Właśnie wtedy, jakby na przekór, Marek skomponował oprócz Błękitnego Nieba swój najbardziej pogodny utwór, do którego sam napisał tekst. To był koniec ery Gierkowskiej, wspominał. Upadał mit, według którego Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Ceny znów poszły w górę. Życie tak dawało ludziom w kość, że trochę jak desperado śpiewałem o błękitnym niebie, szerokiej drodze. W podtekście była tęsknota za wolnością. Po trzyosobowym składzie z Porterem nie pozostał żaden ślad fonograficzny, gdyż wytwórnie nie były zainteresowane rejestracją działalności grupy. Przedstawiciele Ton Pressu po obejrzeniu koncertu w Stołecznych Hybrydach stwierdzili, że Jackowski może zapomnieć o nagraniach. Zespół istniał przez 3 lata, ale drogi muzyków zaczynały się rozchodzić, gdyż Porter coraz bardziej interesował się inną muzyką niż punk rock. Rozłam był tylko kwestią czasu i doszło do niego, gdy Marek i Kora nie dojechali na koncert do Wrocławia. Byłem zdenerwowany, że ich nie ma, opowiadał Porter. Tam byli muzycy, z którymi zagrałem koncert i okazało się, że to było to, co powinienem robić. Poczułem się w pełni świadomym człowiekiem, który jest pewien swojego muzycznego losu. Nowa grupa otrzymała nazwę Porter Band i jeszcze w tym samym roku nagrała kultowy album Helicopters, wyprzedzając długo grający debiut fonograficzny Manamu.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki.

0: Zirkóni.
1: SK2.
2: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.

Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.